0: Fundacja tam mi pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, ale dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
1: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Fakty ze świata medycyny.
1: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to obecnie jedno z najmocniej komentowanych w świecie medycyny odkryć naukowych. W pracach biorą udział też polscy badacze. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Piotrem Rutkowskim oraz z kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalią Maryk-Trzonkowską o tym, na jakim etapie są obecnie badania nowego preparatu.
3: Niedawno zostało ukończone badanie kliniczne fazy drugiej B, czyli to jest takie badanie, które ocenia skuteczność leczenia, nie tylko bezpieczeństwo. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach przeprowadzone pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana, czyli jest ona dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest w taki sposób bardzo, powiedzmy, szczegółowy dobierana, ponieważ wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Później na podstawie tych mutacji produkowane jest mRNA, które będzie znajdowało się w szczepionce i następnie mRNA znajdujące się w szczepionce podawane jest choremu i w organizmie chorego produkowane są te zmutowane antygeny i są one prezentowane później przez komórki układu immunologicznego i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
4: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
3: Tak, to są osoby, które są kwalifikowane do tego badania, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza i w momencie włączenia do badania nie mają one nowotworu w swoim organizmie.
4: Można powiedzieć, że to są osoby jednak, rozumiem, chorujące.
3: Są osoby świeżo, powiedzmy, po usunięciu nowotworu w trakcie leczenia, bo otrzymują nie tylko szczepionkę przeciwnowotworową, otrzymują również lek, który ma za zadanie odblokowanie działania układu immunologicznego. To jest też już znany lek, też nazywany immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.
4: Tutaj mówimy o szczepionce mRNA. Wielu osobom, laikom kojarzy się to z pandemią. To jest ten typ szczepionki, o którym sporo dowiedzieliśmy się. Wiele osób zastosowało właśnie w czasie pandemii koronawirusa.
3: Czy technologia produkcji jest właśnie taka jak ta, którą zastosowano do produkcji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, ale oczywiście antygeny są zupełnie inne, są dostosowane do nowotworu, nie do wirusa, ale rzeczywiście myślę, że pandemia ułatwiła rozwój tych szczepionek.
4: Na razie mówimy o szczepionce dla osób chorujących na czerniaka ze zdiagnozowanym czerniakiem, czy tylko dla tej grupy?
3: To badanie kliniczne, o którym rozmawiamy, tak, dotyczy tylko czerniaka, niemniej jednak takie szczepionki można opracować dla każdego innego nowotworu, który rzeczywiście wykazuje jakieś unikatowe cechy i mutacje, a takich nowotworów jest masa.
4: Jak pani profesor przewiduje, jakie mogą być te kolejne kroki? Czy to może być nowotwór płuc, czy to może być nowotwór piersi, czy inne typy nowotworu?
3: Zapewne. Myślę, że pierwszym w kolejności będzie nowotwór płuc, ponieważ podobnie jak czerniak, on ma bardzo dużą liczbę mutacji, ponieważ jest wywołany na przykład przez dym papierosowy, który jest mutagenem, tak? Tak samo jak czerniak też jest wywołany przez promieniowanie ultrafioletowe, więc myślę, że to są takie nowotwory bardzo immunogenne, teoretycznie przynajmniej, i tutaj jest stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie antygeny szczepionkowe.
4: Patrząc praktycznie, próbując przewidzieć przyszłość, jaki może być kolejny krok, jeśli chodzi o tę szczepionkę? Na razie badania kliniczne, a kiedy ta szczepionka może być szerzej stosowana? Mówimy o miesiącach?
3: Nie wiem, myślę, że to jest bardziej pytanie do osób zaangażowanych w to badanie kliniczne i do firmy, która prowadzi te badania. Ja mogę tylko przewidywać. Niemniej jednak myślę, że to jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, bo też należy pamiętać, że szczepionki są nakierowane na komórki nowotworowe, które prezentują antygeny. A niestety mamy też takie populacje komórek nowotworowych, które tych antygenów nie prezentują. I to są na przykład komórki macierzyste nowotworu, które odpowiadają za przerzutowanie. I te komórki umykają tym szczepionkom, więc szczepionki to jest jakby jedna droga, ale równocześnie musimy jeszcze pracować nad tym, żeby wyłapać i zniszczyć komórki macierzyste nowotworu, które są bardzo niebezpieczne, Między innymi mój zespół nad tym pracuje obecnie.
4: I to narzędziem nie jest wtedy szczepionka, tylko zupełnie inny sposób.
3: Tak, znaczy myślę, że wiele technologii używanych do produkcji szczepionki przyda się tutaj w tej walce z komórkami macierzystymi nowotworu, ale to nie będzie się nazywało szczepionką. Nie będzie to taka szczepionka w naszym rozumieniu. To będzie terapia pewnie też immunologiczna, ale jednak to nie będzie szczepionka.
4: Czy można jednak powiedzieć, że te najnowsze informacje dotyczące takiej konkretnej szczepionki dają i nadzieję, i to taką nadzieję bardzo realną, że będzie grupa, i to rozumiem wielotysięczna, polskich pacjentów, którzy być może w dalszej, a może bliższej przyszłości będą mogli skorzystać z tego?
3: Jestem przekonana, że te szczepionki szybko wejdą na rynek. Myślę, że przedłużą czas wolny od choroby, że tak powiem, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z rakiem, niestety, ale to jest bardzo ważny krok i myślę, że to są teraz bardzo ważne chwile, które się dzieją.
4: I to właśnie szczepionka mRNA będzie tym głównym bohaterem, ten typ szczepionki?
3: Z pewnością jednym z głównych.
4: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
5: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku w październiku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
4: Tu nie ma.
5: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć, przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. Badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie. Co oznacza, że tak naprawdę to jest grupa pacjentów, którzy są potencjalnymi kandydatami. To są tysiące pacjentów i dlatego jeszcze chwilę, ale ja myślę, że tutaj wszyscy zmobilizują się do tego, dlatego też firma Moderna pracuje z tak dużą firmą jak MSD, żeby te wszystkie działania były zintensyfikowane.
4: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
5: Ja mogę szacować tak, że zachorowuje około 4,5 tysiąca
4: rocznie
5: chorych na czerniaki. Około 1000 chorych jest w stadium zaawansowanym. Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
1: Z profesor Natalią Marek-Trzonkowską i profesorem Piotrem Rutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrobołowicz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Na świecie o tym już teraz w faktach RMF FM Karol Płoczkiewicz.
2: Tak jest, zapraszam. Polska chce zaostrzenia unijnych przepisów. Chodzi o migrantów forsujących granice. Marine Le Pen prowadzi w sondażu przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. O szczegółach badania powie nasz korespondent. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jest trzecia. Zaczynamy. Polska apeluje do Unii Europejskiej o przyjęcie interpretacji przepisów o ochronie międzynarodowej. Chodzi o możliwość pozbawienia ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach z użyciem przemocy lub niszcząc zabezpieczenia graniczne. Tak przekazał naszej korespondentce wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Co dokładnie Polska chce zmienić w podejściu Unii do takich osób?
3: Polska chce, żeby w całej Unii można było odmówić ochrony międzynarodowej osobom, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granice. Jak na przykład w hiszpańskiej Ceucie. Warszawa uważa, że takie osoby mogą być traktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego nie powinny korzystać z ochrony, którą zapewnia konwencja genewska. Polska sama zawiesiła prawo do azylu w regionach sąsiadujących z Białorusią, gdzie dochodzi do instrumentalizacji migracji. I teraz chce, żeby taką interpretację przyjęła cała Unia. Warszawa rozmawia w tej sprawie z Komisją Europejską, a sprawa ma być dyskutowana w październiku na szczycie unijnych przywódców.
2: Te fakty zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Marine Le Pen z szansą na zwycięstwo w wyborach prezydenckich we Francji. Tak wynika z najnowszego sondażu. Liderka skrajnej prawicy prowadzi w badaniach opinii publicznej przed przyszłorocznym głosowaniem. O jego szczegółach nasz korespondent Marek Gładysz.
4: Według rezultatów najnowszego sondażu, opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche, na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich około 35% Francuzów, czyli ponad dwa razy więcej niż na drugiego na liście popularności polityka, kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona. Na pozostałych kandydatów, między innymi z obozu prezydenta Emmanuela Macrona, głosować chce dużo mniej ankietowanych. Wielu obserwatorów podkreśla więc, że druga tura kwietniowo-majowego wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzić się może w pojedynek przedstawicieli dwóch frakcji, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji.
2: Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jaki jest wobec tego przepis na odporność?
5: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji, ale
6: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
5: Dokładnie tak. Takiego odpuszczania właśnie. Takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu. Ruch i to ruch na świeżym powietrzu. To wszystko sprawia, że nasz układ immunologiczny systematycznie się wzmacnia, jego praca się poprawia. No i mamy szansę na sukces.
2: Opisuje pediatra dr Ilona Małecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zajrzyjcie na rmf24.pl. W zakładce Zdrowie znajdziecie podpowiedzi, co zrobić, by we wrześniu zwiększyć ochronę przed infekcjami.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie obronią tytułu rajdowych mistrzów Europy. W przedostatniej odsłonie tegorocznej rywalizacji rajdzie Walii polska załoga zajęła trzecie miejsce, wygrywając jeden odcinek specjalny.
7: Po raz drugi z rzędu zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To był wymagający weekend, który rozpoczął się w piątek od nocnych odcinków specjalnych. Sobota była momentami dobra, natomiast na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Dzisiaj bardziej

0: Kontrolowaliśmy rywalizację i dojechaliśmy na podium. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwa Europy do samego końca.
1: Tytuł Mistrza Europy zapewnił sobie już Fin Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi. Nowy trener Wieczystej Kraków, Żelijko Kopić, miał wyprowadzić klub na prostą. Dwa pierwsze spotkania w Ekstraklasie jednak przegrał i Beniaminek spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Wiceprezes Wieczystej do spraw sportowych, Sławomir Peszko, w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem zapewnia jednak o wsparciu dla trenera, który, jak mówi, ma duże doświadczenie i świetne CV.
2: Nie boi się pan trochę a propos nowego trenera, którego chciałem zapytać, że nazwisko Kopić sam trener może pomylić z na przykład Sopić, bo widzę, że to się trochę, kurczę, nie udało. No chyba, że dostanie większy kredyt zaufania jednak.
3: Porównujemy chyba dwie półki różnych trenerów. No zdecydowanie, sądząc nie tylko po CV, ale po osiągnięciach i po tym, że trener Kopić był wybrany dwukrotnie trenerem roku w Rumunii. Prowadził dwa razy potężne chorwackie kluby, Hajduk i Dinamo i pozostawił tam świetny ślad, więc to porównanie chyba trochę jest na wyrost. No,
2: Czyli na plus dla Wieczystej.
3: Na plus dla Wieczystej i skupiamy się i wierzymy w to, że tu będzie dobrą pracę wykonywał.
2: Pan trener, jak można scharakteryzować drużyny, które prowadził? Jaki to jest styl gry po prostu? Czego się spodziewać? No bo wiemy, że od początku Wieczysta jest określona jako drużyna, która ciągnie do przodu, ale z tyłu trochę są problemy. Czy on ma zbudować tę defensywę?
3: Właśnie o to nam chodziło, że my teraz w pierwszym roku nie chcemy grać super atrakcyjnie, strzelać dużo goli, ale też tracić ich, nie wiadomo ile, tracić punkty i finalnie spaść z Ekstraklasy. No w ogóle nam się to nie marzy. Wolałbym teraz trochę zagrać pragmatycznie, parę meczów, ale pozdobywać tych punktów na jesień i to jest styl trenera, tak? Żeby ustabilizować grę obronną, a to, co zrobił właśnie w Dynamie Bukareszt, gdzie w pierwszym roku poszedł w ciężkim momencie, Dynamo Bukareszt wykaraskał ze strefy spadkowej, a w drugim roku zagrał tą drużyną w pucharach i to jest ten cel i ta droga, do którą chcemy dążyć.
2: No i tak samo duże nazwisko, które ma odmienić jakoś grę, aczkolwiek tutaj z przodu, no to jest oczywiście wspomniany Fitimis Kuluris. Jak wyglądały kulisy tego transferu? Co skłoniło go do gry w Wieczystej? Oczywiście poza twardą walutą, że tak się wyrażę, argumentów finansowych nawet nie poruszam, ale na pewno Kuluris coś mówił. Nie wiem, może chciał wrócić do Ekstraklasy, może...
3: Przede wszystkim, to właśnie chcę, przerwę panu, powrót do Ekstraklasy to dla niego był numer jeden, powrót do Polski generalnie. Musi tu mieć znaczenie też miasto, że to jest Kraków, to nie ma wątpliwości. Kolejną rzeczą, zna tą ligę, oczywiście bardzo dobrze zna stadiony, realia, wie jak się odnaleźć w polskiej szatni. Okej, sprawy finansowe, wiadomo, bardzo, bardzo ważne dla piłkarza. My też patrzyliśmy na kogoś, kto zna i był tutaj, wie jak się zachowywać, jak strzelać bramki. Łatwa jest wtedy adaptacja dla nowego piłkarza. Co mógł jeszcze wziąć pod uwagę? Myślę, że to, że w naszej drużynie brakowało typowej dziewiątki, powiem fair, tak, był kontuzjowany, więc tak naprawdę wiedział, że tu idzie jako jedynka, tak, wybierając być może inny klub, większy od nas. Nie jesteś do końca nigdy do tego pewien.
2: W obronie z kolei Mateusz Wieteska podobne ma karty, wie, że będzie grał. W jakim on jest stopniu przygotowania? Bo tutaj Kuluris w zasadzie gotowy do gry. Wietes miał trochę we Włoszech problemów. Jak u niego wygląda sytuacja tak pod kątem kolejnych meczów, tak wczesnej jesieni?
3: Miał tych problemów, ale przebywał też na obozie w Cagliari. Po obozie dopiero do nas dołączył, także on był w treningu, ale wiadomo, trenowanie to nie to samo, co mecze ligowe i to pokazał mecz na Krakowie, gdzie w końcówce brakło sił, ale też nie tylko jemu, ale Antoni Milicjowicz również i brakowało tej energii. To jest wszystko do poprawy i do nadrobienia, a walory techniczno-taktyczne i takie czysto piłkarskie, on ma bardzo wysokie, dodatkowo jest groźny przy stałych fragmentach, strzelił też bramkę, na niego bardzo, bardzo liczymy. Może być taką naszą podporą defensywy na parę lat.
2: Podporą linii pomocy, łącznikiem na takiego kozaka naprawdę wyrasta Christensen. On już pokazał w jednym meczu, tak strzelając 3 gole, że stać go na wiele, ale chyba coś czuję, że to jest materiał naprawdę na gwiazdę Ekstraklasy, jeżeli przez niego będzie szła ta gra.
3: Technicznie bardzo dobrze zaawansowany piłkarz, duża wizja gry, ale ma taką swobodę i umiejętność znalezienia sobie miejsca między liniami i oderwania się od przeciwnika. Przez to zyskuje parę sekund na taką kontrolę nad piłką i rozeznanie terenu. I to w nim bardzo doceniamy. Dobrze się wprowadził, szybko zaadaptował w drużynie. Nieźle się tutaj czuje. strzelił te trzy bramki w każdym meczu. Albo dochodzi do sytuacji tak jak z Lechem Poznań, albo był groźny tak jak w ostatnim meczu na Krakowi. I tak, to jest zawodnik, który oczywiście doceniamy, bardzo na niego liczymy. Pewnie będzie teraz grał trochę niżej ze względu na Kulurisa, który dołącza do drużyny, ale ta współpraca, podejrzewam, będzie owocna.
2: Zapytam jeszcze tak z pana perspektywy, no, również menadżera, dyrektora sportowego, wiele funkcji pan w Wieczystej, można powiedzieć, skupia. To trudno się pracuje, mając taką konkurencję do piłkarza, bo przecież tutaj nie tylko czołówka pucharowicze chcą ściągnąć często danego zawodnika, ale i Widzew ma argumenty finansowe, ale i Pogoń ma argumenty finansowe. Kolejka jest bardzo długa. Często pewnie po jednego piłkarza zdarzały się takie sytuacje, że startowaliście po kogoś jednego, oczywiście poza jednym zawodnikiem powiązanym z Pogonią Szczecin.
3: Tak, tak. Nie, no wielokrotnie trafia zawodnik do Ekstraklasy, z którym albo się kontaktowaliśmy, albo dział scoutingowy miał dużą wiedzę, albo ja nawet na żywo go oglądałem. Było tak z Psirem, który trafił do Wisły Płock, z Marzli, który jest w Górniku Zabrze. Wcześniej też negocjowaliśmy z Chłaniem, ale tak jak mówisz, nie jest jeszcze nam łatwo, nawet warunkami finansowymi, przekonać piłkarza. Inną drogę wybrał Maksymilian Chłań, który był po mocnych negocjacjach z naszym klubem, no ale finalnie trafił do Górnika Zabrze, gdzie przekonał go oczywiście duży stadion, atmosfera też, perspektywa może Górnika Zabrze. Z tym się zmierzymy na co dzień, w kolejnych okienkach transferowych na pewno, ale ja widzę w swoim klubie bardzo duży rozwój, nie tylko na boisku i że coraz lepsi piłkarze przychodzą, ale to, że dołącza dzisiaj Braymax na koszulki, to, że coraz więcej sprzętu medycznego jest w gabinetach fizjoterapeutycznych, coraz więcej najnowszych programów ma dział scoutingowy, więc to jest też rozwój klubu.
2: Wieczyste oczywiście to jest klub, który ma majątnego właściciela, w którym powiedzmy szybko może się coś zmienić na plus, jeżeli dosypać pieniążków, ale czy jest jakaś długofalowa wizja Wieczystej? Jaki ten klub ma być, czym on się ma wyróżniać tak w skali kilku lat na arenie ekstraklasowej? Czy to ma być klub, który wyciągnie czasami ciekawego młodego zawodnika, który ściągnie i wypromuje kogoś z zagranicy? Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
3: Krótkoterminowy cel to jest postawione oczywiście na ten rok utrzymanie w Ekstraklasie i to jest...
2: A właśnie tak bardziej w perspektywie.
3: Długoterminowy. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarzy dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności stricte później sprzedażowo, tak? Ale celem naszym w poprzednich okienkach transferowych i w tych było sprowadzenie piłkarzy zdecydowanie od razu do pierwszej jedenastki, nie patrząc tutaj na wiek, czy to jest 22-latek, czy 30-latek i ta sprzedaż będzie tego zawodnika późniejsza, ale oczywiście na przyszłość ja to mam, wszyscy mamy to z tyłu głowy i dziś mamy to zaplanowane, że chcemy tak zbudować kadrę, żeby było i zawodnicy sprzedażowi, którzy mogą się w Europie pokazać i nie tylko sprowadzanie zawodników gdzieś z dobrym CV, no ale jednak gwiazda dobra z numerem 10 na koszulce, która ma dobrą historię, przyciąga też kibiców i też na tym nam zależy.
2: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
3: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
1: Dziś w szóstej kolejce Ekstraklasy Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o czwartej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. 12 minut po trzeciej. Dzień dobry tym, którzy właśnie wstają.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Słuchacie RMF Hot News.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Ustawy zdrowotne po aferze w szpitalu południowym opóźnione do Sejmu trafią najwcześniej w październiku. Chińskie auta wśród najdroższych do ubezpieczenia. Średnia OC dla kierowcy w Polsce to 624 zł. W faktach także nietypowy konkurs w Lublinie ogłoszony przez tamtejszych rowerzystów. Posłuchajcie, czego dotyczy. Opóźniają się rządowe prace nad ustawami zdrowotnymi. Jak ustalił reporter RMF FM, przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia po aferze w szpitalu południowym trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Z czego wynika to opóźnienie? To wyjaśni nasz reporter Kacper Wróblewski.
3: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Jak się dowiedziałem, zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
4: Prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
3: Usłyszałem od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru dwóch etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
2: 624 zł. Tyle średnio płaci dziś za OC polski kierowca. To mniej niż rok temu. Tak wynika z danych rankomat.pl. Najdroższe w ubezpieczeniu pozostaje BMW, ale na podium są też, co ciekawe, chińskie marki samochodów.
5: Z jednej strony mamy chińskie marki w czołówce, jeżeli chodzi o najdroższe oferty, ale z drugiej strony wśród tych 20 marek, które badaliśmy, 7 najtańszych to są właśnie marki chińskie.
2: Ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że kluczowe dla ostatecznej ceny OC są inne kryteria.
5: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy, na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC, szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
2: Istotne jest też miasto. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, a najtańszy tańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
1: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Podróże jesienią do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby cieszą się dużą popularnością wśród poszukujących jesienią słońca. Lekarze apelują jednak, by przed wyjazdem pamiętać o szczepieniach przeciw chorobom tropikalnym, które nie występują w Polsce.
6: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecana. To zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle. I to są już obligatoryjne szczepienia. To są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
2: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imieni A. Raszei w Poznaniu. Konkurs na najbardziej zarośniętą drogę dla rowerów i chodnik ogłosili lubelscy rowerzyści, skarżący się na zaniedbane alejki. Na niektórych chodnikach nie ma miejsca, żeby minęło się dwoje pieszych, mówi nam Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego i pokazuje jedno z takich miejsc.
7: Może zmierzmy. Jak znajdziemy obrys krawężnika...
8: A to się trzeba dokopać?
7: Tak. O, 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
8: Ten chodnik ma 2 metry.
7: Tak, 80% jest zarośniętego.
8: I to nie jest jedyny taki chodnik w mieście.
7: Jest mnóstwo takich miejsc.
8: I po co konkurs?
7: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
2: Na chodniku przy skrzyżowaniu

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych po katastrofie samolotu towarowego Amazona na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna podczas lądowania zjechała z pasa, staranowała samochody i zatrzymała się na pobliskim polu. Została poważnie uszkodzona, a jej silniki stanęły w ogniu. Pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani. Wśród 5 rannych są 3 osoby w stanie krytycznym. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi lotami. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i w Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Wczoraj rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Szukamy dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a nie militarnego. I właśnie tego zawsze szuka prezydent Trump. I dlatego Jared i ja tu jesteśmy. Podkreślał Witkoff. To była pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowy o pokój między Rosją a Ukrainą.
1: To są fakty RMF FM.
0: Zatrzymany w sobotę w sprawie afery Zonda Krypto Roman Rzet został wczoraj doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach i odpowiadał na pytania śledczych. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info, przesłuchanie zapewne będzie kontynuowane dzisiaj. Odpowiedzialnością za aferę przerzucają się politycy partii rządzącej i opozycji.
2: Jeśli tak dalej pójdzie, to Jarosław Kaczyński będzie miał problem z ułożeniem list do przyszłego parlamentu, bo coraz bardziej dotyczy to czołowych działaczy i czołowych polityków.
0: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja przypomina z kolei o swoich pomysłach na wyjaśnienie tej afery.
3: Zaproponowaliśmy przede wszystkim komisję śledczą i to jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
0: Tłumaczył Janusz Cieszyński ze Rozwoju Plus. Na drodze do Morskiego Oka zmiana dla turystów. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To efekt pilotażowego projektu, który ogranicza trasę przejazdu z 7 do 3 km. Jak mówi fiakier Andrzej Mąka, tylko w pierwszym dniu pilotażu byli chętni do jazdy wozami.
4: Bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu było za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
5: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
6: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
7: A może konie przynajmniej zadowolone?
4: Zdecydowanie za mało ruchu. Mało. On dopiero wychodzi na wodę, to on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop. Stukają, grzebią, wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
0: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. Okazuje się, że biura podróży tych turystów, którzy chcieli zobaczyć Morskie Oko, wożą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem. Na koniec faktów zaglądamy do Dominowa koło Lublina, jednej z wielu wsi, w których odbywają się wczoraj dożynki. Tradycyjnie częścią tych imprez są wybory najpiękniejszego wieńca. Ozdobne konstrukcje ze zbóż i kwiatów są tworzone przez koła gospodyń wiejskich, które niemal od razu zaczynają przygotowania do budowy wieńców na przyszły rok.
8: Jak tylko kończy się rok, planujemy już, co zrobimy na następny rok.
9: To zaczyna się już zimą, to jest bardzo dużo pracy, dużo przygotowań.
10: Samo robienie wieńca zajmuje około 3-4 miesięcy.
9: Oczywiście musi być najpierw pomysł, a potem odpowiednia ilość wszelakiego płosa, zboża. Trzeba cały zapas przygotować rok wcześniej.
11: Bo zboża nie mogą być dojrzałe bardzo.
12: Bo się obsypie.
11: Tak.
10: Przygotowanie już trzeba zacząć na początku roku.
12: 2 stycznia robicie zebranie, co zrobimy na dożynki?
10: Nie, ale już tak z końcem lutego musimy zaplanować swoje urlopy.
11: To wszystko wymaga przygotowań.
0: Usłyszał w Dominowie reporter RMF FM Dominik Smaga. I tu kończymy. Kolejne fakty za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Czeka tu na Ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują Cię tylko najświeższe hity? Włącz stacje z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Miszewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. Zwarcie gotowi? Zaczynamy. Rekordowy wynik AfD w Saksonii-Anhalt, ale nie da tej partii większości. Takie są prognozy. Czekamy natomiast na wciąż oficjalne, pełne wyniki tych wyborów. W porannych faktach także afera Zonda Krypto i przesłuchany Roman Rzet, a na koniec pierwsi ćwierćfinaliści męskiego US Open. Zapraszam. Europa i nie tylko Europa o poranku mówi o alternatywie dla Niemiec. Ta partia triumfuje w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. Po zliczeniu większości oddanych głosów uzyskała 44% poparcia. Na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU z poparciem niespełna 18%, na kolejnych miejscach SPD i Zieloni po 9% głosów. Pełne wyniki spodziewane są jeszcze o poranku. To jest pierwszy tak duży sukces wyborczy skrajnie prawicowej partii w Niemczech. To historyczne zwycięstwo AfD to jest najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnęliśmy. Stanowi on punkt wyjścia dla całych Niemiec, dla wszystkich pozostałych krajów związkowych. Jesteśmy najmocniejszą siłą polityczną. Tak mówi współprzewodnicząca AfD Alice Weidel. Wynik wyborów wywołał protesty przeciwników AfD w Saksonii. Ważne jest dla nas, byśmy nie pozostawili Magdeburga w rękach faszystów, byśmy nie pozostawili Saksonii-Anhalt w ich rękach. Pracuje tutaj wielu imigrantów, wielu młodych ludzi, którzy pragną lepszej przyszłości i którzy również odrzucają ideologię AfD. W porannych faktach relacje z Saksonii naszej wysłanniczki, a o 7 w faktach RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 o ten wyborczy wynik w Niemczech zapytamy Ignacego Niemczyckiego, wiceministra spraw zagranicznych. Już teraz zapraszam. O poranku w faktach RMF FM będziemy sprawdzać też, ile dzisiaj zapłacimy o poranku za paliwo. Ile zapłacić możemy w najbliższych dniach. Zatem o ceny paliw w porannej rozmowie w RMF FM zapytamy ministra energii Miłosza Motykę. To 8:02. Cały czas aktualnym tematem jest afera Zonda Krypto. Roman Rzet zeznawał w prokuraturze krajowej w Katowicach. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Do zatrzymania Romana Rzet doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Dziś prokuratura przekazać ma w tej sprawie szczegóły, zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty. Carlos Alcaraz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Nie dowierzał, choć pewnie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 6-4, 6-3, 6-4, a kolejnym rywalem będzie pogromca Huberta Hurkacza, Amerykanin Ben Shelton. Będą fajerwerki we wtorkowy wieczór, czyli nasz środowy poranek, no ale na razie zaczynamy dopiero ten nowy tydzień, 7 września, poniedziałek, 250 dzień roku. Wschód słońca o 5:54, a 6 minut... Kolejne pełne wydanie faktów RMF FM, na które już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Hot News.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu dzień dobry.
2: Dzień dobry, zaczynamy.
3: Skrajnie prawicowa AfD, Alternatywa dla Niemiec, wygrywa wybory w Saksonii.
2: Oficjalne wyniki poznać mamy jeszcze przed południem, ale te częściowe, prognozowane nie pozostawiają już wątpliwości.
3: Roman Rzet, były współpracownik zaginionego Sylwestra Służ,

0: Słusznie zostali ukarani, jesteśmy alternatywą dla Niemiec. Tak przypominał wieczorem lider AfD w Saksonii Ulrich Zygmunt.
1: Na drugim miejscu CDU, niespełna 18% głosów. Kolejne SPD i Zieloni, na które głosowało według sondaży 9% uprawnionych.
0: A co te wyniki oznaczają dla Europy?
1: Co oznaczają dla Polski?
0: Za godzinę gościem faktów i informacyjnego radia RMF24 będzie Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.
1: W Magdeburgu jest też nasza specjalna wysłanniczka. Połączymy się z nią w faktach o 7:00.
0: Roman Rzet, przesłuchany w prokuraturze krajowej w Katowicach. To jest kolejna osoba zatrzymana, związana z aferą Zonda Krypto. To jest były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondy.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wrólewski. Kacprze, co o kolejnym zatrzymanym mówią politycy?
2: Rządzący są przekonani, że to dopiero początek całej afery i w kolejnych tygodniach będą pojawiały się nowe wątki w całej sprawie. Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
3: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
2: Innego zdania jest opozycja. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
4: To jest afera rządu Donalda Tuska, który nie zrobił nic, a wiedział o sprawie, jak się teraz okazuje po kolejnych wystąpieniach.
2: Politycy opozycji domagają się powołania komisji, która miałaby zbadać wątki związane z Zonda Krypto. Z kolei rządzący podkreślają, że sprawą zajmują się odpowiednie służby i prokuratura.
0: Dziś rano właśnie prokuratura wydać ma komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzec w Katowicach. Zatem do tej sprawy będziemy wracać w faktach RMF FM.
1: Na medal Mistrzostw Europy Siatkarek czekamy 17 lat i poczekamy do kolejnego turnieju. W meczu o brąz Biało-Czerwone przegrały wczoraj w Stambule z Serbkami 1-3.
0: A z nami teraz w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry Wojtku. Początek meczu zapowiadał dobrą grę Polek.
5: Bo spotkanie Polki otworzyły dobrymi atakami Stysiak czy Czerniańskiej i prowadziły 10-7. Potem przytrafił się kolejny już w tym turnieju przestój, wykorzystany przez rywalki, które wyszły na prowadzenie i wygrały pierwszego seta do 21. W drugiej partii warunki także dyktowały Serbki i wygrały pewnie tę partię. W trzecim secie biało-czerwonym udało się przełamać rywalki, między innymi dzięki grze w obronie, ale czwarty set znów był rozgrywany pod dyktando reprezentacji z Bałkanów.
6: Ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę, zatrzymałyśmy Tianę, której nie udało nam się w pierwszych dwóch setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że nie gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na jednego set.
5: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Polki po 7 latach znów zajęły czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy, a na medal tej imprezy czekamy już 17 lat.
1: Złoto zdobyły Turczynki, po tiebreaku i thrillerze pokonały Włoszki.
0: Przeszczęśliwy włoski trener reprezentacji Turcji Daniele Santarelli. Przeszczęśliwy. Przypominamy, od 9 września, czyli już pojutrze, męskie Mistrzostwa Europy, otwarcie w Neapolu, finał w Mediolanie, ale aż czterech gospodarzy tych mistrzostw. Włosi, Bułgaria, Finlandia i Rumunia, podopieczni Nikoli Grbicza, przypominam, bronią złota.
1: Trzymamy kciuki i zapraszamy na fakty sportowe po 6:30.
7: To także są fakty.
0: Za nami 15. edycja Poland Business Run.
1: W ten weekend przy krakowskich Błoniach kilkanaście tysięcy osób pobiegło w sztafecie, aby pomóc tym, którzy w wyniku choroby albo wypadku stracili kończynę.
8: Wspaniała atmosfera, wspaniały doping na trasie. Było bardzo miło gościć na tym wydarzeniu. Naprawdę ekstra.
9: Poland Business Run wyjątkowe jest to, że przede wszystkim biegniemy dla dobra, że jest to bieg charytatywny. No i oczywiście dlatego, że możemy też razem z naszymi znajomymi z pracy po prostu brać w tym udział.
0: To głosy uczestników Poland Business Run, które zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
1: A w tegorocznym wydarzeniu startowały też dzieci już od pierwszego roku życia.
0: Oraz roboty. Wrócimy do tych historii w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Z poparciem ponad 44% prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do Parlamentu Krajowo-Związkowego Saksonia-Anhalt.
2: Zwyciężyła przy wysokiej, sięgającej niemal 80% frekwencji. To wciąż wyniki nieoficjalne. O poranku mają zostać opublikowane już pełne, oficjalne wyniki wyborów.
1: Odzyskujemy nasz kraj, zaczynamy tutaj, w Saksonii-Anhalt. 45% ogłasza lider AfD w Saksonii Ulrich Siegmund. Heute Schmerztag. Tak, dzień bólu głowy, tak napisało poranku Bild, wpisując w ten ból, Schmerz, nazwisko kanclerza Friedricha Merza, pisze o kryzysie rządzących partii CDU i SPD.
2: Żadna skrajnie prawicowa partia nie uzyskała kontroli nad państwem niemieckim od czasów II wojny światowej, a sprawowanie władzy na szczeblu landowym oznaczałoby władzę nad policją, lokalną edukacją i kulturą.
1: Saksonia-Anhalt, jeden z 16 krajów związkowych, nieco ponad 2 miliony mieszkańców, w kraju mającym ponad 83 miliony obywateli. Co te wyniki wyborcze oznaczają dla Polski?
2: Za pół godziny przypominamy, gościem Faktów i Radia RMF24 będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
1: Szef rosyjskiej dyplomacji grozi tymczasem Niemcom wojną.
2: Siergiej Ławrow poinformował, że oskarżenia ze strony Zachodu, że Moskwa miała udział w incydencie dronowym w Lipsku, są, tutaj cytat, w gruncie rzeczy początkiem prawdziwej wojny.
1: Przypominamy, na lotnisku w Lipsku w nocy z 4 na 5 sierpnia znaleziono drona z detonatorem oraz materiałami wybuchowymi.
2: Szef rosyjskiej dyplomacji skrytykował też kanclerza Niemiec Friedricha Merza za wypowiedź wzmacniające niemieckiej armii.
1: W gruncie rzeczy wypowiada nam wojnę. To są słowa Siergieja Ławrowa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Po 7 latach polskie siatkarki znów kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Biało-czerwone w meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3.
2: Siatkówka otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
4: Dzień dobry.
2: Jak nasze siatkarki zareagowały na porażkę w meczu o brąz?
4: No, był oczywiście ogromny smutek i pojawiły się też łzy. Polki wczoraj robiły wszystko, by pokonać doświadczoną reprezentację Serbii. Udało się jednak urwać jedynie seta i z brązu cieszyła się reprezentacja z Bałkanów.
5: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
4: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak, a złoto po raz drugi z rzędu dla Turczynek, które po zaciętym 5-setowym spotkaniu pokonały w finale przed własną publicznością Włoszki. We wczorajszych meczach Ekstraklasy Lech i Raków przedłużyły swoje serie Mistrz Polski do 5 zwycięstw z rzędu, a drużyna z Częstochowy do 6 ligowych porażek z rzędu. Lech pokonał bowiem na własnym stadionie 1-0 Raków. Bardzo długą serię bez zwycięstwa na stadionie Krakowi przerwał Górnik. Zabrzanie wygrali wczoraj przy Kałuży w Krakowie 1-0.
6: W końcu doczekaliśmy sobie. Nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj.
4: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Jagiellonia zaś 2-1 pokonała Śląsk Wrocław. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli przed ostatnią rundę rajdowych Mistrzostw Europy, rajdwali, na trzecim miejscu. A to oznacza, że niestety nie obronią tytułu Mistrzów Starego Kontynentu wywalczonego przed rokiem.
7: To był wymagający weekend. Na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwa Europy do samego końca.
4: Mówił Miko Marczyk, a tytuł zapewnił sobie Finn Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi.
8: To co? To gramy jakąś muzę?
9: Ja bym coś zagrał.
8: Uwaga, ale patrzcie się tu.
3: RMF Hot News.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
3: A chodzi o zmiany zapowiadane przez premiera po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Potem paliwowe CPW.
3: Ceny paliwa wyżej, tak 8 zł za 95 i dużo powyżej 8 za litr diesla. Robi wrażenie.
2: W Niemczech wybory w Saksonii-Anhalt wygrywa AfD.
3: Jesteśmy alternatywą dla Niemiec. Czy tak jest rzeczywiście?
2: Gościem faktów już za moment wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
3: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
2: Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Tak mówił wtedy o nich premier Donald Tusk.
4: Najwięcej emocji.

0: od podpisu prezydenta. O więcej czasu prosili m.in. samorządowcy, żeby szpitale mogły wypracować nowe umowy, nowe porozumienia, tak żeby nagle nie stracić lekarzy. To podkreśla Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
1: Sytuacja w większości szpitali powiatów jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
0: W ustawie zostaje maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza, czyli 240 zł brutto, ale ta kwota będzie mogła być wyższa, jeśli lekarz ma dodatkowe zadania. To oznacza, że te najważniejsze efekty reformy, jeśli zobaczymy we wrześniu, to będzie to najwcześniej, wrzesień przyszłego roku.
2: W faktach teraz CPW, ceny paliwa wyżej. Nieprzerwanie od ubiegłego tygodnia.
3: A dziś o poranku wyraźnie widać to na stacjach paliw przy ulicy Tynieckiej w Krakowie. Nasz reporter Maciej Sołtys.
4: Dzień dobry.
3: Trzeba teraz zapłacić za najpopularniejsze paliwa?
4: Niemal 8 zł za benzynę 95. Taka cena wyświetla się na pylonie, który teraz widzę. Za diesla prawie złotówkę więcej. 8,69. Dla kogoś, kto prowadzi firmę, to już katastrofa, mówi mi jeden z kierowców.
5: Kilka samochodów, nie? No to wiadomo, na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
6: Ceny rosną, ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez taki jakiś kryzys tu przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
4: A ta podwyżka to efekt zakończenia 1 września rządowego programu CPN, a także trudnej sytuacji na rynku ropy naftowej. W tym tygodniu ceny mogą jeszcze podskoczyć o kilkanaście groszy.
2: Ile kosztuje litr paliwa na waszej stacji?
3: Fakty małpa RMF FM. Dajcie znać.
2: A za godzinę pytanie o ceny zadamy w porannej rozmowie w RMF FM ministrowi energii Miłoszowi Motyce.
3: Alternatywa dla Niemiec tymczasem wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie, ale nie będzie mieć tam samodzielnej większości.
2: W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Razem za nią czekamy na oficjalne pełne wyniki wyborów. Dzień dobry, Aniu. Jak dobry. Do tej pory rozkładają się głosy i co to oznacza?
7: AfD zdobyła 39 mandatów i to nie wystarczy, aby samodzielnie utworzyć rząd. Do bezwzględnej większości potrzebne są 42 mandaty. Dlatego możliwe będzie utworzenie rządu mniejszościowego. Wiele wskazuje jednak na to, że rozmowy koalicyjne będą trudne. Na drugim miejscu CDU, tu 15 mandatów. Po 8 zdobyły SPD, Zieloni i Lewica. Do rządu wejdzie jeszcze lewicowa partia BSW, która dostanie 5 mandatów. Warto zwrócić uwagę na rekordową frekwencję. Była najwyższa w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Do urn poszło ponad 78% uprawnionych osób. Z Magdeburga Anna Pałamar.
8: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
2: W RMF FM i internetowym radiu RMF 24 Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry państwu.
9: Panie ministrze, co to zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt oznacza dla Polski? To jest zagrożenie polskich interesów?
10: Myślę, że w długim terminie jak najbardziej. AfD jest partią, która kwestionuje porządek europejski. Jest też partią prorosyjską. Mówi o tym, że z Rosją jak najszybciej powinniśmy znaleźć rozwiązanie sytuacji. Więc myślę, że tak. Myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy.
9: Jeżeli to wzbudza nasze obawy, to w jaki sposób zmieni się teraz nasza polityka wobec Niemiec? I czy pan się spodziewa też zmiany niemieckiej polityki zagranicznej?
10: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany. Nasza polityka wobec Niemiec była dość asertywna, natomiast jednocześnie utrzymywaliśmy dobrą współpracę w sprawach europejskich. Myślę, że tak to powinno wyglądać.
9: Ignacy Niemczycki, razem z nami wiceminister spraw zagranicznych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy oczywiście w radiu RMF 24.
3: Tam zapraszamy. Z poparciem ponad 44% prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt.
2: To wciąż wyniki nieoficjalne. O poranku mają zostać opublikowane pełne oficjalne wyniki wyborów.
3: Czekamy i zapraszamy też na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Za godzinę, 2 minuty po 8 Tomasza Terlikowskiego, minister energii Miłosz Motyka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
12: Słuchacie RMF Hot News.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. A zaczynamy od ostrzeżenia z krajowej 17. Dwie osoby ranne w zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym koło miejscowości Krasne na Lubelszczyźnie.
2: Tam między Zamościem a Krasnym Stawem zablokowana w tej chwili jest droga w kierunku Lublina.
1: CPW. Ceny paliwa wyżej. To jest nasz radiowy opis sytuacji na stacjach paliw po zakończeniu rządowego programu CPN, który cenę obniża.
2: Ile dzisiaj płacicie na stacjach?
1: Anna z Rokietnicy na Podkarpaciu zatankowała olej napędowy za 8,69 zł za litr.
2: Sporo. A wy? Napiszcie nam fakty@rmf.fm. A propos maszyn, które potrzebują dużo paliwa.
1: Kimi Antonelli, bohaterem rozkochanych w Formule 1 Włoch. Z 19 miejsca 20-latek dojechał na pierwsze w Grand Prix na torze Monza. Tłumy włoskich tifozji wykrzyczały nazwisko zwycięzcy, a wcześniej przed wyścigiem pojawił się na Monce inny niekwestionowany mistrz wyścigów. Najmłodsi nie mają wątpliwości. Zygzak, błyskawica McQueen.
3: Oh yeah, lightning's ready.
2: W ten sposób uczczono 20. rocznicę premiery filmu Auta.
1: McQueen przejechał Monce tuż obok samochodu bezpieczeństwa, który również miał malowanie nawiązujące do filmowych aut.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Witam, dzień dobry. Tymi autami fajnie się jeździ, tylko drogo się jeździ, a niestety w tym tygodniu będzie jeszcze drożej, tak prognozują analitycy. Już poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie 1,30 zł za litr, a to dlatego, że przecież rząd wygasił program ceny paliwa niżej, czyli podniósł VAT na tankowanie. No i w tym tygodniu z tymi cenami niestety będzie gorzej.
6: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
5: Tak mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Dzisiaj benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a ma dojść w najbliższych dniach nawet do poziomu 7,99. Olej napędowy natomiast kosztuje teraz średnio 8,64 i też będzie droższy.
6: Przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
5: A to jedne z najwyższych cen w historii. No i czy rząd ma zamiar cokolwiek z tym zrobić? Poza mówieniem o tym, że nic się nie da, bo działanie utrudnia prezydent. Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister energii Miłosz Motyka. Wszystkich, a szczególnie kierowców, zapraszamy do słuchania 8:02. Nie pomaga tutaj fakt, że drogie są zagraniczne waluty, bo one też mają przełożenie na ceny paliw. Euro kosztuje w tej chwili 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. W tym tygodniu wpływ na te kursy będzie miała zagranica, wielka polityka i działania Ameryki oraz Rosji, ale przede wszystkim wpływ na to mogą mieć komunikaty z Narodowego Banku Polskiego, bo w środę decyzję w sprawie stóp ogłosi Rada Polityki Pieniężnej. Raczej poziomu stóp nie zmieni, ale może zasygnalizować, co wydarzy się w najbliższym czasie. No, inflacja mocno rośnie, przez to inflacja nas uderzała mocniej po portfelach. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej może podnieść nam oprocentowanie kredytów, żeby tę inflację przyhamować. Będziemy patrzeć na to, jak Rada Polityki Pieniężnej ostatecznie do tego podejdzie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Te ceny rosną, inflacja rośnie, to rośnie, tamto rośnie. Co jeszcze rośnie? O tym będę.

0: RMF Hot New.
1: Gdy otworzę ci serce, a tam słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii, wynika z wciąż nieoficjalnych wyników.
4: Karambol na S2 w Warszawie.
3: Tak jest, 8,99 za litr oleju napędowego.
4: Za tyle zatankował nasz słuchacz Grzegorz w Nowym Targu.
3: Wspólnie z wami sprawdzamy poranku ceny na stacjach na początku nowego tygodnia.
4: Już za moment o komentarz poprosimy ministra energii.
3: Miłosz Motyka jest gościem porannej rozmowy w RMF FM. Zaczynamy fakty od niemieckich wyborów w Saksonii-Anhalt.
4: Wygrywa je Alternatywa dla Niemiec, niemal 44% poparcia. W porównaniu z wyborami sprzed 5 lat wynik poprawiony o, uwaga, 23 punkty procentowe.
3: AfD uznawana za skrajnie prawicową, jej kandydaci mieli powiązania ze Stasi, byli na bakier z prawem, mieli kontakty ze środowiskiem neonazistów. Dla wyborców nie miało to żadnego znaczenia. Tak wygrano w Saksonii-Anhalt, podsumowuje o poranku dziennik Tagesspiegel.
4: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, poranny gość faktów i internetowego radia RMF24 zaznacza to prorosyjska partia, która kwestionuje europejski porządek.
5: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany.
3: Cała rozmowa z Ignacym Niemczyckim jest na stronie rmf24.pl, a my wciąż czekamy na oficjalne wyniki niemieckich wyborów w Saksonii-Anhalcie. 5 samochodów osobowych zderzyło się o poranku na ekspresowej S2 w Warszawie na wysokości dzielnicy Wawer.
4: Nikomu na szczęście nic się nie stało.
3: Jak informuje reporter RMF FM, na południowej obwodnicy Warszawy

0: no nie jest to chyba korzystne na ceny, no przynajmniej połowy, jak nie większości Polaków.
1: Prawda jest taka, że ile by nie kosztowała ta benzyna czy też ropa, no to zatankować i tak trzeba. Także choćby i po 10 zł było, to każdy zatankuje. Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł, no w czasach COVID-u, jak ona była tam po około 4-5, to no przyjemne to było na pewno.
2: Te głosy na jednej ze stacji paliw w Krakowie zebrał o poranku nasz reporter Maciej Sołtys.
3: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
4: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Witam, panie ministrze.
6: Dobra.
5: No, pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
6: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
5: No to coś z tym trzeba zrobić.
6: Robimy.
5: Może.
6: Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
5: Co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi, robimy. Co zrobicie?
6: Dlatego przyjęliśmy pakiet, ale pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
5: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
6: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać.
5: Pamiętamy o tym, ale pytanie, nie. Czy będzie nowy CPN?
6: Zbyt szybko o tym zapominam.
5: Natomiast... O tym przypomina regularnie i Donald Trump, wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
6: zamierzał
5: z tym zrobić?
6: Dlatego
5: ale to jest czas zaproponowaliśmy przyszły.
6: Podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
5: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
6: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
5: Czyli nie będzie CPN.
6: Natomiast jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego
5: programu. Nie będzie CPN na tym etapie.
6: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
5: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
6: Panie
5: redaktorze, albo 10, jak dalej tak pójdzie.
6: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
5: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I tak
6: im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
5: tylko to nie jest odpowiedzialność
6: poziomu.
5: Rządu. Odpowiedzialność
6: Oczywiście.
5: Rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie zrobić.
6: Dokładnie.
5: Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
6: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby
5: to
6: sfinansować.
5: To kiedy będzie ta ustawa?
6: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu. Natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych. Ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa. Natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować ten pakiet.
5: Czyli na jesieni będzie ten projekt?
6: Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę do tego.
5: Na jesieni? To znaczy kiedy?
6: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
5: Panie
6: to jest nic nadzwyczajnego.
5: Rozumiem. Czyli prost. Nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie zostanie zanetowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
6: Nie, panie redaktorze. Im szybciej te zyski się pojawią, tym oczywiście łatwiej i szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych. Natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy. Tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę.

0: wystawę, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce. Retroaktywnie tak, że poprzednicy
1: tak,
0: nasi...
1: Ale teraz
0: nie,
1: panie redaktorze, o tym, kto jest winien. I pan nie, już powiedział, nie, wojna ja i mówię prezydent. I to jest jakby odpowiedź, której pan udzielił. W porządku, to rozumiem. Ja się pytam o
0: kierowców. Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
1: A ja mówię o kierowcach.
0: O nieprawdziwych argumentach, mówią... które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
1: Ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego
0: lekarstwa. Nie zawetował, ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję i mielibyśmy jasność.
1: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zonda Krypto, pana zdaniem?
0: To jest pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to... śledztwo, które nabrało rozpędu.
1: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo ja mieliśmy ostatnio takie zamieszanie.
0: Ma się obawiać? Czy mają się obawiać ci, którzy ewidentnie, to widać.
1: Marszałek dokładnie, widać. Województwa lubelskiego. Tutaj miał być zatrzymany, nie został.
0: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast, to co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiS-u i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
1: mają
0: przyjęcie...
1: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
0: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiS-u nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
1: A wie pan, kim jest X? Słynny,
0: nie mam pojęcia,
1: słynna
0: kim jest X.
1: Osoba X, której ale nie chciał osoba, wymienić która, premier.
0: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i... osoba, która znała także Przemysława K.
1: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana tego, zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
0: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział. Tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach. Wskazywał jakieś kondominia, nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, wokół jego najbliższych współpracowników. Jak można zakazywać kryptowalut, określać mianem przestępcy daną osobę, a jednocześnie pozwalać na to,
1: może
0: nie zauważyć.
1: Nie kontrolował.
0: To świadczy bardzo źle o nadzorze, by wiceprezes tej partii przyjął środki na swoją fundację.
1: No, wiceprezes powiedział,
0: osoby.
1: Że przyjął, bo mu Jarosław Kaczyński zabrał środki, które mu się należały.
0: Zaczyna się. Zrzucanie odpowiedzialności.
1: Tu stawiamy kropkę, panie ministrze. Żegnamy się z ruszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym portalu na kanale YouTube. Tam możecie zadawać pytania do ministra. My będziemy je zadawać. Pierwsze pytanie już zadaliśmy. Chodzi oczywiście o ceny paliw, bo to pytają nie tylko kierowcy, ale także nasi słuchacze.
2: Ministra energii, jak słyszeliśmy, też bolą zęby.
3: Bolą od wysokich cen paliw. Rząd, jak słyszeliśmy, zamierzał coś z tym zrobić, proponując ustawę o podatku od ponadwymiarowych zysków, no ale jak słyszeliśmy, zablokował ją prezydent.
2: Ministerstwo Miłosza Motyki cały czas pracuje nad ustawą, ale na razie doraźnych działań na rynku paliw nie planuje.
3: Miłosz Motyka w studiu RMF FM, ciąg dalszy rozmowy w informacyjnym radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka.
6: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie powtarza jak zaklęcie. Minister energii pytany w porannej rozmowie w RMF FM o przyczynę wysokich cen paliw.
3: Co w tej sprawie zrobi rząd? Czy jest szansa na reaktywację programu CPN? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał ministra energii Miłosza Motykę.
4: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
5: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
4: Panie
5: redaktorze, albo 10, jak dalej tak pójdzie.
4: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
2: Cała rozmowa z ministrem energii jest na stronie rmf24.pl. Teraz ostrzegamy kierowców. W Łódzkiem zablokowana krajowa 83.
3: W pobliżu Baszkowa samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna. Tam między Wartą a Sieradzem droga jest zablokowana.
2: Na Mazowszu natomiast koło Gładkowa na ekspresowej S7 zderzenie dwóch samochodów.
3: I tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
2: Cztery osoby poszkodowane w pożarze w Chorzowie.
3: Paliła się rozdzielnia elektryczna na klatce schodowej w czteropiętrowej kamienicy.
2: Z budynku ewakuowano 30 osób, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Akcja strażaków zakończyła się w nocy. Donald Trump ma rozmawiać dziś telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.
3: Rozmowy poprowadzi po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
2: Wczoraj byli w Kijowie, w sobotę byli w Moskwie. Prezydent poprosił Jareda i mnie, żebyśmy tu przyjechali, wznowili rozmowy, negocjacje, bo to dla niego bardzo ważne. Tak mówił dziennikarzom Steve Witkoff. Dodajmy, że była to pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowę o pokoju między Rosją a Ukrainą.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Iga Świątek powalczy dzisiaj o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open.
2: No i od tego meczu rozpoczynamy kolejne fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku,
7: witam.
2: Z kim zagra Iga Świątek? Przypomnijmy.
7: Z Chin Wenzheng, z którą wygrała do tej pory 7 spotkań, a przegrała tylko raz w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nasza tenisistka, która na US Open nie przegrała jeszcze seta, jest zdecydowaną faworytką tego meczu. No a on rozpocznie się o 17.30 w ćwierćfinale US Open. Jest już liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka, która wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-4, 6-3. Pewnie do najlepszej ósemki wśród panów awansował jeden z faworytów, Carlos Alcaraz. W trzech setach pokonał Tomiego Paula. Nie ma znaczenia, że nie grałem 4,5 miesiąca. Zawsze jak tutaj przyjeżdżam, gram najlepiej jak potrafię. Mówił Carlos Alcaraz, który o półfinał zagra z Benem Shiltonem. 60 lat czekali Włosi, aż kierowca z ich kraju wygra Grand Prix Formuły 1 na torze Monza. Wczoraj tej sztuki dokonał Kimi Antonelli. Kierowca Mercedesa okazał się najszybszy w wyścigu o Grand Prix Włoch. Po przekroczeniu linii mety Antonelli nie krył radości, bo wyścig rozpoczynał na końcu stawki.
8: Forza Kimi! Forza Kimi!
7: Antonelli dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw i ma już 66 punktów przewagi nad kolegą z zespołu Mercedesa, George'em Russellem. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej znów wraca z mistrzostw świata z medalem. Biało-czerwoni nie obronili co prawda tytułu, ale wywalczyli trzecie miejsce w meczu o brąz, pokonując 6-0 Chorwację.
9: Celowaliśmy w złoty medal, bo w obronę tytułu. Ostatni mecz nasz w turnieju wygrany i to bardzo, bardzo pewnie. Mecz pod kontrolą. Mamy brązowe medale, jesteśmy szczęśliwi.
7: Mówił kapitan kadry Bartłomiej Dębicki. W sumie to 5. medal mistrzostw świata naszej reprezentacji w SOKA.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: To znaczy my mamy. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Tak.
3: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
4: Reformę zapowiadaną po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
5: We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty.
3: Tyle, że konkrety to będzie wrzesień przyszłego roku.
4: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
3: Posłuchajcie, jeżeli jedziecie w stronę Wilanowa czy Ursynowa.
4: W faktach także powyborcze Niemcy.
3: Po zwycięstwie partii AfD w Saksonii-Anhalt.
4: 12 miesięcy rząd zamierza dać szpitalom, aby przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy.
3: Zmiany zostały zapowiedziane, przypominamy, jako pilne w lipcu, tuż po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
4: Dopiero w tym tygodniu tymi przepisami może zająć się Komitet Stały Rady Ministrów. Do Sejmu te przepisy trafią najwcześniej w październiku.
3: A w faktach RMF FM o 9:00 nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy ponownie. Dlaczego prace trwają tak długo?
6: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz.
7: Jest to rzeczywiście bardzo trudna też decyzja. No, czy ten dyżur wziąć, czy go nie wziąć? Wtedy faktycznie nie ma kto go wziąć.
6: Tak to opisuje dr Łukasz Durajski. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach.
8: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
6: Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
4: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
3: Jak już informowaliśmy w faktach, 5 samochodów osobowych zderzyło się na drodze ekspresowej S2 na wysokości węzła Lubelska.
4: Przyczyną karambolu były prawdopodobnie dziki, które przebiegały tam przez jezdnię.
3: Utrudnienia na trasie w stronę Wilanowa i Ursynowa potrwać mogą jeszcze kilkadziesiąt minut. Uważajcie też na małopolskim fragmencie A4 między Tarnowem a Brzeskiem. Doszło do kolizji dwóch pojazdów, a kilkaset metrów dalej samochód uderzył w barierę energochłonne.
4: Na jezdni w kierunku Krakowa jeszcze przez chwilę zablokowany może być jeden pas, tam utworzył się korek.
3: Uważajcie, przed sądem rejonowym w Wadowicach ruszy dziś natomiast proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14.

0: informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec zawiadomił policję, jednak jak ustaliła prokuratura, funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani. Według ustaleń śledczych ojciec miał czekać na reakcję służb około godziny. Dziewczynka została znaleziona kilka godzin później przez znajomego ojca. Siedziała obok jednego z supermarketów w centrum Andrychowa, zaledwie pół kilometra od komisariatu. Oskarżeni w tej sprawie są dwaj policjanci z Andrychowa i jeden z Kent. Sprzed sądu w Wadowicach, Paweł Konieczny.
1: Co czeka Niemcy? Co czeka Europę po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt?
2: W Magdeburgu jest nasza wysłanniczka Anna Pałamar. Aniu, witamy cię ponownie. Co usłyszałaś o poranku o wynikach wyborów?
3: Zwolennicy FD podkreślali, że zmiana była potrzebna, bo ludziom żyje się źle. Wszyscy się stąd wyprowadzają. Mamy najniższe zarobki w Niemczech, więc, że tak powiem, doprowadzili nas swoimi rządami do ruiny. Przeciwnicy Alternatywy dla Niemiec są rozczarowani takim wynikiem. To wielka szkoda, że AfD jest tutaj tak silne, ponieważ Niemcy to właściwie bardzo spokojny kraj. Magdeburg też jest bardzo spokojny. Przypomnę, AfD zdobywa 39 mandatów. Nie wystarczy to do utworzenia samodzielnie rządu. Za 2 tygodnie kolejne wybory w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump 12 godzin temu opublikował na swoim portalu Truth Social zrzut ekranu z niemieckich prognoz wyborczych, sondażowych. Następnie Kirill Dmitriew, pełnomocnik prezydenta Rosji, zrobił zrzut ekranu z wpisu Trumpa i pochwalił, uwaga, historyczne zwycięstwo pragmatycznej AfD.
2: Czekamy na oficjalne wyniki niemieckich wyborów. Kolejne fakty o 10:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Karwat Marek, Magdalena przed wami.
6: Słuchacie RMF Hot News.

w pobudkę. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: My się właśnie teraz w faktach RMF FM przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Tańszewski.
2: No to karta na stół. Rząd nie planuje reaktywacji programu CPN obniżającego cenę paliw.
3: I przyznał to w studiu porannej rozmowy w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
2: Ponad pół tony syntetycznych narkotyków.
3: Policjanci odkryli nielegalną fabrykę w gminie Chłodawa.
2: Nasz dziennikarz za chwilę ze szczegółami tej sprawy.
3: A na koniec faktów RMF FM samotność palacza.
2: Zapraszamy. Nie będzie nowego programu CPN. Wprost deklarował w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
3: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, to znaczy, że rząd nie ma planów, żeby cokolwiek zmieniać przy cenach litra 95 w okolicach 8 zł, a oleju napędowego za 8,69?
4: Deklaracje ministra energii są jasne. Na tym etapie nic się nie zmieni, a minister zajął się wyłącznie wskazaniem odpowiedzialnych za taką sytuację.
5: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
6: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
5: Panie redaktorze,
6: albo 10, jak dalej tak pójdzie.
5: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
6: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I tak
5: im
6: będzie.
5: Szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą.
4: Wojny na Bliskim Wschodzie rząd nie skończy, ale przygotowuje nową ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Obietnicę pracy nad nią złożyło ministerstwo, ale i ona nie daje szybkich nadziei.
5: Zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące.
4: A na razie mamy zaciskać zęby i płacić.
2: A cała poranna rozmowa w RMF FM razem z dogrywką już teraz na stronie rmf24.pl. Ponad pół tony syntetycznych narkotyków wartych 31 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z wielkopolskimi policjantami.
3: W gminie Chłodawa zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy produkowali te środki odurzające. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry. Krzysztofie, gdzie dokładnie trafiono na te narkotyki?
7: W okolicach Chłodawy na jednej z posesji, na której mieściła się fabryka produkująca klefedron. W zabudowaniach mundurowi znaleźli 512 kg gotowych narkotyków, 1500 litrów w trakcie krystalizacji oraz 1000 litrów odczynników. Podczas akcji funkcjonariusze odkryli także w pobliżu laboratorium dół, do którego wylewano odpady po produkcji narkotyków. Wezwali na miejsce jednostkę chemiczną, straży pożarnej oraz inspektorów ochrony środowiska. Oni badają teraz skalę skażenia gruntu. Zatrzymani decyzją sądu w kole trafili do aresztu. Grozi im 20 lat więzienia.
3: Rozmowy bez przełomu.
2: Steve Witkoff i Jared Kushner po wizytach w Moskwie i Kijowie wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna ukraińsko-rosyjska zakończy się przed nadejściem zimy.
3: Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry, Amerykanie mówią o konstruktywnych i ważnych rozmowach, a także o nowych pomysłach, które mogą prowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie jednak trudno mówić o przełomie, nie ogłoszono ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia.

0: Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności.
1: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Szyciński.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorzu.
1: Przyczyny chyba nie są niespodzianką.
0: Nie są. Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak skala tego zjawiska. Osoby palące papierosy konsekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie dwuletniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać, potrzeba dodatkowego wsparcia.
2: Dlatego mówimy o tym w faktach RMF FM.
1: Kolejne wsparcie informacyjne u nas za niespełna godzinę.
2: Zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie RMF Hot News.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: proof.
1: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
2: FFM punktualnie o 11 w studiu. Swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny, witamy.
3: Wszystko się zgadza, zapraszam. Trzy osoby ranne i zablokowana 75 w małopolskim Czchowie. Zderzyła się tam karetka z lawetą. Ruszył proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Za moment relacja reportera RMF FM z sądu w Wadowicach. W faktach także europejskie komentarze po zwycięstwie prawicy w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt, a w faktach kulturalnych Wenecki Festiwal i gwiazdy będzie Robert Pattinson. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Uwaga kierowcy na Mazowszu, w Kuźni, w Kolonia Kuźnia, na trasie S7 między węzłami Szydłowiec Północ i Radą Południe. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. W sądzie w Wadowicach rozpoczął się proces trzech byłych policjantów oskarżonych w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa. Są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Dziewczynka zmarła jesienią 2023 roku w centrum Andrychowa. W rozprawie przysłuchiwał się nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Dzień
3: witamy
4: dobry.
3: Cię, Pawle. Co dokładnie prokuratura zarzuca byłym funkcjonariuszom?
4: To, że nienależycie zajęli się sprawą tuż po zgłoszeniu zaginięcia dziewczynki. Na przykład nie namierzono telefonu 14-latki.
5: Telefon był sprawny, więc na pewno zarządzenie lokalizacji, przynajmniej w odczuciu prokuratury, mogło przyspieszyć proces jej odnalezienia.
4: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
6: Czas oczekiwania, w mojej ocenie, był adekwatny do samego procesu zbierania informacji.
4: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu. Za zamkniętymi drzwiami wysłucha zeznań oskarżonych oraz małoletnich świadków. Przed sądu rejonowego w Wadowicach Paweł Konieczny.
7: Tym żyje Europa.
3: Nie tylko prawica świętuje sukces wyborczy w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Próg wyborczy przekroczyło skrajnie lewicowe ugrupowanie BSW. Wraz ze zwycięską prawicowo-populistyczną Alternatywą dla Niemiec będzie dysponowało większością w parlamencie krajowym w Magdeburgu. Jak tę sytuację komentuje się w Europie? Na linii Paryż i nasz korespondent Marek Gładysz.
8: Zdaniem wielu paryskich komentatorów sukces wyborczy niemieckiej skrajnej prawicy jest bolesnym policzkiem dla kanclerza Friedricha Merca i jego partii CDU. Jeżeli ugrupowaniu Alternatywa dla Niemiec udałoby się przejąć władzę w całym kraju, mogłoby to zdaniem wielu obserwatorów radykalnie zmienić na przykład relacje najważniejszych krajów Unii Europejskiej z Rosją. Niemiecka skrajna prawica oskarżona jest bowiem o pobłażliwość wobec Putina, podobnie jak szefowa francuskich narodowców Marine Le Pen, która według sondaży jest zdecydowaną faworytką przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Lizejskiego.
3: A teraz świat sportu. Dziś dwa ostatnie mecze siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. Krakowski klub zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i jest w strefie spadkowej. Sławomir Peszko, wiceprezes Wieczystej do spraw sportowych, w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem mówi o przejściowych kłopotach. Za jakiś czas klub z Krakowa ma już wyglądać zupełnie inaczej.
9: Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
10: Długoterminowy. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarze dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności.
9: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
10: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
3: W drugim dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock.

0: Ciekawym wyzwaniem okazał się dla mnie na przykład akcent mojego bohatera. Mówił aktor w Wenecji do Polski Kim. Prime Time wejdzie 9 października. Ogród pamięci z librettem Sylwii Hutnik. Spotkanie i wspólne tańce. To w programie 6 edycji warszawskiej domówki u Mietka Weinberga w najbliższą niedzielę. Na podwórku kamienicy przy Żelaznej, bo tam urodził się słynny kompozytor. Matthew Perry będzie bohaterem serialu dokumentalnego. Jego twórcy sięgnęli do rodzinnego archiwum Gwiazdy Przyjaciół. Będą tam niepublikowane wcześniej zdjęcia i nagrania zmarłego 3 lata temu bardzo lubianego aktora. Premiera w październiku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: 5 po 11, byle do piątku wróci temat paliw, ale też wreszcie dowiemy się, jak wygląda...
3: RMF Hot New.

0: ułatwi.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: ever say. Tubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Jesteśmy ponownie w studiu. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy, Ewo.
2: Jestem, witam ponownie. Benzyna drożeje, kierowcy wzywają rząd do działania.
3: Dobrze by było. No, każdy by chciał płacić mniej za paliwa.
2: Kontrowersje wokół piątkowego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie w sprawie afery Zonda Krypto. Nasz dziennikarz o tym, jaki to może mieć związek z ekstradycją Zbigniewa Ziobry. Ustawka kiboli w Świętokrzyskiem. Policja wyjaśnia okoliczności bójki. W faktach też o tym, czym można zastąpić niedostatek snu. Częściowo. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu, po tym jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców w Krakowie rząd powinien interweniować.
4: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
3: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwo. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą. Po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług. No i tyle. Krótka piłka.
5: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
6: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
7: No myślę, że to jest to okolica 6 zł. Jak dla mnie przynajmniej.
2: Z kierowcami w Krakowie rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Ciężarówka uderzyła w drzewo na drodze krajowej nr 83 w Baszkowie Włódzkiem i jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Zderzenie ciężarówki i dwóch samochodów osobowych na trasie S1 w pobliżu Żywca w Śląskiem. Trasa tam również jest zablokowana.
8: To budzi kontrowersje.
2: A chodzi o słowa premiera w Sejmie. Swoim piątkowym wystąpieniem w sprawie Zonda Krypto Donald Tusk mógł poważnie zaszkodzić ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, tak twierdzą prawnicy. Premier cytował zeznania świadka zarzucającego byłemu ministrowi sprawiedliwości przyjęcie od Zonda Krypto korzyści majątkowych. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, w jaki sposób to może zaszkodzić postępowaniu ekstradycyjnemu?
9: Po pierwsze, we wniosku ekstradycję takich zarzutów nie ma, a po drugie premier mówi o nich w Sejmie, traktując przed ważnym głosowaniem jak nacisk na posłów. To idealny argument do obrony przed ekstradycją do Polski.
10: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie mógł wykazywać, że jest ścigany z przyczyn politycznych, dlatego że jego wątki w różnych sprawach są wprost omawiane z mównicy sejmowej.
9: Mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Piątkowych zarzutów premiera w Sejmie trudno nie uznać za działanie polityczne, a to w zasadzie niweczy staranie o przekazanie Ziobry do Polski.
10: Wykazanie ścigania o charakterze politycznym jest przeszkodą do uwzględnienia wniosku w ramach procesu ekstradycyjnego.
9: Mówi prawnik, powołując się na umowę Polski z USA. Możliwe więc, że łącząc byłego ministra z aferą Zonda Krypto, premier Zbigniewowi Ziobrze pomógł.
2: Świętokrzyska policja wyjaśnia okoliczności kibolskiej ustawki na jednym z zalewów w powiecie skarżyńskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mundurowi do tej pory zatrzymali 3 osoby, które miały brać udział we wczorajszym zajściu. Na linii Krzysztof Zasada, witamy Cię.
11: Dzień dobry.
2: Co udało Ci się ustalić?
11: Wczoraj przed południem policjantów powiadomiono, że na parking przy zbiorniku wodnym w okolicach Skarżyska Kamiennej przyjechało kilka samochodów, w których byli pseudokibice. Świadkowie informowali o przygotowaniach do zbiorowej bójki. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli tam już tylko porzucony sprzęt wykorzystywany w ustawkach, rękawice, a także m.in. ochraniacze na zęby. Na parkingu zbierali dowody. Udało się też ustalić, że do szpitala w Jędrzejowie trafiła osoba z obrażeniami typowymi dla bójek. 35-latek

0: Nosi Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Grzegorzu. Zacznijmy od podkreślenia, że ćwiczenia snu nie zastąpią.
1: Absolutnie. Skutki niewyspania doskonale znamy. To nie tylko zwykłe zmęczenie czy rozdrażnienie, ale też zaburzenia koncentracji, wreszcie spadek zdolności poznawczych i kłopoty z pamięcią. Najnowsze badania kanadyjskich naukowców pokazały jednak, że nawet pojedyncza sesja umiarkowanego wysiłku fizycznego może stanowić skuteczną tarczę chroniącą pamięć przed konsekwencjami późniejszego krótkiego snu.
0: Można ćwiczyć jeszcze w łóżku należąco.
1: Jak ktoś ma odpowiednią wyobraźnię.
0: To jeszcze nam powiedz, ile osób badano?
1: 88 zdrowych, młodych, dorosłych, których podzielono na 4 grupy różniące się długością snu oraz tym, czy przed snem wykonywali ćwiczenia fizyczne. Okazało się, że pojedynczy 30-minutowy trening o umiarkowanej intensywności może zniwelować negatywny wpływ ograniczonego snu na zdolność zapamiętywania i odtwarzania faktów i informacji. Jak to dokładnie działa, naukowcy muszą dopiero odpowiedzieć. Podobnie jak na pytanie, jak znaleźć czas na ćwiczenia, jeśli nie mamy czasu na sen.
0: No tak, bieg z podręcznikiem w ręku, trudno studentom przed egzaminem polecać.
1: To chyba się nie sprawdzi.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, dajcie głośniej koniecznie. Ewa Kwaśny przy mikrofonie, witam Ewo.
2: Zapraszam. Jarosław Szymczyk przed sądem. Nasz reporter o procesie byłego komendanta głównego policji. Brakuje chętnych na specjalizację onkologiczną, tak wynika z danych samorządu lekarskiego.
3: Lekarze onkolodzy są przemęczeni, sfrustrowani, co wynika ze zbyt małej liczby lekarzy w stosunku do liczby pacjentów.
2: W 70. rocznicę urodzin wspominamy legendarnego wokalistę Jamu, Ryszarda Riddla.
4: Szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda? Pięknie śpiewał.
2: Jest 13. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Proces do tej pory odraczano już 10 razy. W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale, czy tym razem proces ruszy?
5: Wszystko na to wskazuje, choć nie wiemy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, bo proces jest niejawny. Tuż przed wejściem do sądu obrońca generała Szymczyka Bogumił Zygmunt powiedział, że dziś odroczenia nie będzie, bo szef policji nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przypomnę, że chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, który generał dostał od ukraińskich służb. Jarosław Szymczyk jest teraz oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, a także o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej. Generał jest też oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia pracowników Komendy Głównej Policji.
2: Brakuje młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizację onkologiczną zajętych jest tylko około 40% miejsc. Do tych informacji dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika ten brak chętnych na tak ważną specjalizację?
6: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
3: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
6: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
2: Ciężarówka i dwa auta osobowe zderzyły się na trasie S2 między węzłami Konotopa i Opacz na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola. Utrudnienia również na obwodnicy Trójmiasta. W Klukowie zapaliło się auto osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Gdyni.
7: To są fakty RMF FM.
2: 70 lat temu urodził się Ryszard Riddle, jeden z najważniejszych wokalistów polskiej muzyki rockowej. Urodził się w Chorzowie, ale niebawem przeniósł się do Tychów. Na ścianie bloku, gdzie mieszkał legendarny wokalista Jamu, zmarły w 1994 roku, widnieje mural z jego podobizną.
8: W tym budynku mieszkał na ostatnim piętrze i tyle.
9: Ludzie się tu zatrzymują przed tym muralem,
8: tak,
9: pani
8: tak,
9: widziała?
8: Tak. Nieraz ktoś przyjeżdża, robią zdjęcia sobie, no niejednokrotnie.
10: Kiedyś tam w telewizji patrzę, mówię, zobacz, mówię do żony, jaki ten kościół podobny do naszego sąsiada.
9: I to był on.
10: A co mi, to ty nie wiesz, przecież to jest go do Ryszard Riddle. To już on śpiewał, tak, on śpiewał.
9: Czyli byliście sąsiadami?
10: Byli, no a to mówię tak, wtedy się dowiedziałem, że on faktycznie śpiewał i to mądrze śpiewał.
4: No szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda, pięknie śpiewał. No szkoda, bo za wcześnie moim zdaniem odszedł.
2: Na ulicy Filaretów w Tychach był nasz reporter Marcin Buczek. Fakty RMF FM wracają za niecałą godzinę. Będzie m.in. o powiększonej strefie płatnego parkowania w Warszawie.
11: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują i jadą autobusem sobie dalej do centrum.
2: Zapraszam na 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kierowcy z Krakowa, machamy do was. Kierowcy z Warszawy, łączymy się w bólu, my już to mamy za sobą.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Byle do piątku, tymczasem na zegarach już prawie 14. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Ewa Kwaśny.
2: Ostatnie pożegnanie Jana Frycza. W Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 72 lat, wybitnego aktora. W tych faktach także tłumaczenie prokuratury po kontrowersyjnej decyzji o wypuszczeniu kierowcy, który po pijanemu potrącił kobietę i uciekł. Poszerzona strefa płatnego parkowania w Warszawie. Usłyszycie też o szansach na nowy lek, który pomoże w walce z osteoporozą i przybieraniem na wadze. Bliscy ludzie ze świata teatru i kina i mieszkańcy Warszawy pożegnali Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe zmarłego w sierpniu wybitnego aktora odbyły się na warszawskim cmentarzu Powązkowskim.
3: Zaskoczył bardzo tym swoim odejściem pan Janek i bardzo mi było przykro.
4: Czy jest taka rola albo taka cecha pana Jana, którą pan na pewno będzie pamiętał zawsze?
3: Rola w Damie Kameliowej.
5: Byłam kiedyś w Krakowie i idę sobie tak ulicą i nagle musiała być taka mina zdziwienia i zaskoczenia, a on mi się tak skłonił, uśmiechnął się i mi się tak skłonił. No mam ten obraz taki przed oczami właśnie, jak to się uśmiecha do mnie, tak skłania się.
4: Ten uśmiech pana Jana z Krakowa to pani na zawsze zapamięta?
5: Na zawsze zapamiętam, naprawdę.
2: Usłyszała na Powązkach nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Utrudnienia na czwórce na węźle Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Z powodu pożaru busa zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Zastosowane środki są odpowiednie, proporcjonalne do zagrożeń i zabezpieczą prawidłowy tok postępowania. W ten sposób prokuratura rejonowa w podwarszawskim Piasecznie uzasadnia kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność mężczyzny, który w Prażmowie po pijanemu potrącił samochodem kobietę i uciekł. Dodatkowo w przeszłości orzeczono wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Jaka jeszcze jest argumentacja śledczych?
7: Prokuratura tłumaczy, że podejrzany nie negował tego, że był sprawcą, przyznał się do zarzutów, odpowiedział na wszystkie pytania, zadeklarował dobrowolne poddanie się karze. Tu jednak zaznaczę, że całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring. Śledczy dodają, że podejrzany ma stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienie. Aresztowanie nie może stanowić antycypacji kary, napisali w oświadczeniu i zaznaczyli, że stosowanie aresztu ma zabezpieczyć postępowanie karne, a powodem nie może być popełnienie przez podejrzanego czynu budzącego społeczne potępienie. Jarosław L. ma się zgłaszać na policję 3 razy w tygodniu. Tam będzie przechodził badania alkomatem, ma też zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i świadkami.
2: Jedni są źli, że muszą płacić za postój, inni cieszą się, że wreszcie są wolne miejsca. Od dziś powiększyła się strefa płatnego parkowania w Warszawie. Obejmuje Odolany na Woli i rejon ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie.
8: Jestem właśnie pod domem moich rodziców i jeśli będę tu przyjeżdżała, to będę musiała zapłacić za parking.
9: A nie skłoni to panią na przykład do zamiany samochodu na komunikację miejską?
8: Nie, może na rower.
10: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują, jadą autobusem sobie dalej do centrum, także Saska Kępa to nie parking.
11: Do tej pory musiałem szukać tego miejsca długo, no a teraz jak widać jest tych miejsc sporo.
2: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Lek, pierwotnie opracowany do walki z rakiem, może okazać się cenny dla kobiet w średnim wieku w walce z osteoporozą i nadmiernym przybieraniem na wadze. Te doniesienia naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii przynosi Grzegorz Jasiński.
12: Witam ponownie.
2: Dzień dobry Grzegorzu, o jaki lek chodzi?
12: Substancję o nazwie CADD522, która blokuje białka napędzające rozwój i rozprzestrzenianie się niektórych nowotworów. Badania prowadzone na myszach, u których sztucznie wywołano zmiany hormonalne charakterystyczne dla okresu po menopauzie, przyniosły jednak dodatkowo zaskakujące rezultaty.
2: A co dokładnie się okazało?
12: Okazało się, że lek może też chronić przed osteoporozą i to nie tyle zwalniając proces odwapnienia kości, ile napędzając proces ich remineralizacji. U tych myszy wolniej odkładają się też kwasy tłuszczowe, co sprzyja utrzymaniu niższej wagi i może pomóc, choć tego akurat jeszcze nie potwierdzono, w ochronie mózgu przed skutkami starzenia. Wyniki badań na zwierzętach trzeba oczywiście potwierdzić w testach klinicznych, ale w świecie medycyny środek ten wywołuje poważne zainteresowanie i spore nadzieje.
2: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Najgłośniejsza afera polityczna z ostatniego posiedzenia.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM i Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewa.
2: Witam ponownie. W rękach policji 62-latek z Gdańska jest podejrzane o postrzelenie z wiatrówki kobiety. Prawicowo-populistyczna AfD z rekordowym poparciem w Saksonii-Anhalt. Kanclerz Niemiec komentuje porażkę CDU. Za chwilę także głos w tej sprawie w Brukseli. W faktach powiemy też o wrześniowym wysypie grzybów.
3: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
2: I jest 15. Policjanci zatrzymali 62-latka podejrzanego o postrzelenie z wiatrówki kobiety na gdańskiej Żabiance w ostatni weekend sierpnia. 39-latka szła chodnikiem, gdy nagle poczuła ból głowy. Mężczyzna usłyszał już 3 zarzuty, a śledczy ustalili, że to nie jeden raz, kiedy miał strzelać w tej okolicy. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej wiadomo o zatrzymanym?
4: To mieszkaniec Gdańska. Policjanci namierzyli go m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. W jego mieszkaniu zabezpieczyli 8 pistoletów i rewolwerów, do tego karabinek z lunetą, 2 łuki, pudełka ze śrutem i stalowymi kulkami. Wszystko zbada teraz biegły z zakresu balistyki, który ma ustalić m.in. z czego wystrzelono śrut, który trafił kobietę. Policjanci ustalili też, że mężczyzna miał wcześniej strzelać do totemu informacyjnego, powodując straty na 2,5 tysiąca złotych. 62-latek usłyszał zarzuty, m.in. spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jest pod policyjnym dozorem, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.
5: Fakty z Niemiec.
2: Jesteśmy w szoku, nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, ale musimy go zaakceptować. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabrał głos po wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalt. Przypomnijmy, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec uzyskała w tym wschodnio-niemieckim landzie 43,8% głosów. To zdecydowane zwycięstwo AfD to jednocześnie potężna porażka kierowanej przez Merza CDU. Dlatego szef rządu federalnego obiecuje poprawę. Musimy starać się, w tym ja, skutecznie docierać do ludzi, angażując się w ich sprawy emocjonalne. Sytuacja życiowa wielu osób w Niemczech jest trudna. Wiemy, że wiele osób się boi, podkreślał Friedrich Merz. Wynik wyborów w Saksonii-Anhalt jest dziś szeroko komentowany we wszystkich europejskich stolicach. W faktach teraz głos z Brukseli na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska podchodzi do zwycięstwa AfD?
6: W Brukseli panuje przekonanie, że kanclerz Niemiec zaostrzy teraz politykę migracyjną. W tym obszarze niemiecka polityka może więc stać się paradoksalnie bliższa polskim postulatom. Natomiast AfD kwestionuje wysokie koszty wsparcia Ukrainy, a Niemcy są jednym z głównych państw wspierających Kijów. Do tego dochodzi walka o przyszły budżet Unii na lata 2028-34, z którego Polska chce 123 miliardy euro. Rosnąca siła AfD może skłonić Merza do twardszego stanowiska w sprawie wydatków Unii, co oznacza trudniejsze negocjacje także dla Polski.
2: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Grenlandii pakiet o wartości 200 milionów euro przeznaczony na współpracę Unii z tą wyspą. Środki mają zostać zainwestowane m.in. w surowce krytyczne i energetykę. Grenlandia jest dla nas strategicznym sojusznikiem i zaufanym przyjacielem, podkreśliła von der Leyen. Wracamy do kraju. W lasach zaczął się już wrześniowy wysyp grzybów, czemu sprzyja deszczowa pogoda. W niektórych miejscach na Lubelszczyźnie można już wyjść z lasu z pełnym koszem.
7: Zaczęło się dokładnie.
8: Takiego zebrałem, co to?
9: Jaki ładny.
7: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
8: Czego już wypatrywać w lesie?
3: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
7: Kurki.
8: Jeszcze?
7: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
8: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
7: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach, chociaż też trafiają się i w sosnowych.
8: Dużo?
7: Jeszcze nie.
9: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
8: Najlepsze przed nami, tak jest.
2: Zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. Więcej o tym usłyszycie w popołudniowych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: zakładam to.
1: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
2: W blisku w Chorzowie w Śląskiem informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam Straż Pożarna. Jak usłyszeliśmy w Komendzie Wojewódzkiej, palą się samochody. Przed gmachem Sejmu demonstrowali dziś pacjenci chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna. Domagają się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci. Pacjenci i ich bliscy apelują do polityków, żeby to nie był koniec.
3: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
4: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
3: Dystrofia mięśniowa Duchenna, no to jest zanik mięśni. Mięsień nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
4: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią?
3: Tak, nie kwalifikują się.
4: Ile osób w Polsce choruje?
3: Około 400.
2: Usłyszał od uczestników pikiety nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, co od października zmieni się dla tej grupy pacjentów, piszemy na rmf24.pl. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania gdańskiego dworca PKS do rejestru zabytków. Inwestor planuje wybudować tam kompleks handlowo-usługowy z biurami i hotelem, a przystanki autobusowe znalazłyby się pod ziemią. A co o stanie dworca mówią mieszkańcy i turyści?
5: Moje wrażenie, kiedy weszłam na dworzec, było dosyć, może nie negatywne, ale byłam zaskoczona. Nie wyburzyłabym go. Myślę, że jest to dosyć klimatyczne.
6: Na pewno powinno się to odremontować. Jest po prostu tragedia. No, nie jest to chlubą nas, Gdańszczan. Tym bardziej, że zaraz po drugiej stronie jest pięknie odremontowany dworzec PKP.
2: Decyzja konserwatora nie jest prawomocna. O 16 nowe fakty w RMF FM, nad którymi już pracują Marlena Chudzia i Tomasz Wereński. W ich imieniu zapraszam. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: We were good, we were cold. Słuchacie RMF Hot News.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, jest godzina 16. Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
2: Dzień dobry. W Chorzowie Starym płonie złomowisko.
3: Na miejsce pożaru dojeżdżają kolejne jednostki.
2: Problemy na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Zderzyły się dwa autoosobowe i ciężarówka.
2: Naukowcy mają twarde dowody, że śmiech to zdrowie.
3: A wieczorem wyczekiwana filmowa premiera.
2: Film o postaci, która swoją charyzmą inspirowała i inspiruje wielu ludzi.
3: Strażacy walczą z dużym pożarem w Chorzowie Starym.
2: Jak informowaliśmy w faktach pół godziny temu, ogień wybuchł na złomowisku.
3: Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Witamy,
3: Aniu.
4: Dzień
3: co
4: dobry.
3: Więcej wiadomo?
4: Najpierw paliły się samochody na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Jak powiedział mi rzecznik chorzowskiej straży, kapitan Michał Adamek, pożar aut został ugaszony, ale ogień rozprzestrzenił się na halę magazynową, w której znajdują się m.in. opony i części samochodowe. Na miejscu jest około 8 zastępów straży pożarnej i kierowane są tam kolejne.
2: Kierowcy, zator na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Pomiędzy węzłami Kraków, Bieżanów i Wieliczka zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka.
2: Pojazdy blokują lewy pas w stronę Katowic.
3: Dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet, kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
2: To wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto.
3: Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie tego mężczyzny.
2: A z nami Krzysztof Zasada, który zajmuje się tą sprawą. O co jest podejrzane?
5: Po pierwsze, o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonywać oszustw na szkodę uczestników giełdy kryptowalut. Tak opisała to prokuratora Anna Adamiak.
6: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
5: Kolejny zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, złożył natomiast obszerne wyjaśnienia. Prokurator Adamiak podała też, że nietypowo zdecydowano o zatrzymaniu mężczyzny w weekend, bo były obawy, że ta osoba zamierza opuścić Polskę. Obrońca podejrzanego twierdzi natomiast, że jego klient miał planowy wyjazd do Chin i nie ma mowy o ucieczce.
3: Śmiech to zdrowie. Naukowcy mają nowe, konkretne dowody w tej sprawie.
2: Te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chodzi o terapię konkretnej choroby.
7: Tak, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która dotyka miliony osób na całym świecie, także w Polsce, poważnie utrudnia oddychanie i znacząco obniża jakość życia. Badania przeprowadzone przez naukowców z tureckiej Ankary pokazały, że terapia śmiechem przynosi porównywalnie dobre wyniki jak dotychczas proponowane pacjentom terapie oddechowe, a równocześnie przynosi też poprawę ogólnego samopoczucia.
3: Jak to można wytłumaczyć?
7: Jak się przypuszcza, terapia śmiechem może nie tylko wzmacniać mięśnie oddechowe, sprzyjać utrzymaniu zdolności do głębokiego wydechu, który tu jest bardzo istotny, ale też wywoływać wydzielanie endorfin, co przynosi ulgę już nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną. Kierunek wydaje się słuszny. Przy okazji może przydałby się jeszcze naukowy przepis na zwiększenie liczby powodów do śmiechu, ale może i tego się doczekamy.
8: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
2: Wieczorem w Warszawie uroczysta premiera filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego, który powstał z nieznanych dotąd archiwaliów.
3: Jego bohaterem jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
2: Reżyser filmu Artur Wierzbicki zwraca uwagę na to, że ksiądz Jan cieszył się ogromnym szacunkiem wśród młodych ludzi.
9: Można powiedzieć, że on taki stworzył swoisty szpital dla młodych, w którym leczył rany, miał dla nich zawsze czas. Mówił, że o każdej porze dnia nocy mogą przejść do hospicjum, bo on tam mieszkał i się poradzić, wypłakać. Tak, o swoich problemach. No i miał wiele sukcesów na tym polu. Wielu ludziom pomógł, wielu ludzi wyciągnął z nałogów.
3: Dokument w najbliższy piątek trafi do kin.
2: A cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserem filmu o Janie Kaczkowskim jest na rmf24.pl.
3: Polecamy też fakty kulturalne,
2: które na naszej antenie już za pół godziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów

0: płac.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska.
2: Miałoby ono polegać na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto.
1: Chodzi o wystąpienie szefa rządu z mównicy sejmowej w ostatni piątek, tuż przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
2: Szerzej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl.
1: To będzie trzeci największy most w Polsce i największy na Podkarpaciu.
2: W Stalowej Woli ruszyły prace wykończeniowe na nowej przeprawie przez San, która, jak usłyszał na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga, powinna być gotowa jeszcze przed Sylwestrem.
1: Dla miasta to ważny most, mówią nam mieszkańcy Stalowej Woli.
3: Usprawni na pewno przejazd z okolicznych miejscowości, usprawni ludziom po prostu dostęp do pracy, do sklepów i do codziennego życia, do szkoły, uczniom do łatwy dojazd.
4: Bardzo jest potrzebny.
5: Wyczekiwany?
4: Przez całą masę mieszkańców z tamtej strony miasta. Na pewno tak.
6: Most przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi, ponieważ wchodzimy w prace wykończeniowe, które wymagają dobrej pogody.
2: Tłumaczy kierownik budowy Michał Bracha.
1: Przeprawa za 400 milionów złotych będzie mieć długość 1760 metrów.
2: Jutro na termometrach w Polsce nawet 30 stopni, w środę nawet 33.
7: Nie mogę się doczekać.
1: Czekacie na powrót upałów, czy nastrajacie się już na jesień?
2: No to zapytamy w faktach o 17.
8: To są fakty kulturalne.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zaczniesz od ostatniego pożegnania Jana Frycza.
9: Uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora odbyły się dziś na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Uczył mnie, że nic nie jest nam dane na zawsze, mówił Jan Englert. Byłeś nie do podrobienia, dodawał Mikołaj Grabowski.
10: Jaśku, jeżeli w listopadzie mieliśmy grać kwarty, ale ty opuściłeś swoje krzesło i nie stawisz się na spektakl. Boli bardzo to zniknienie twoje. Zgasły światła, kurtyna opadła, aktor zszedł ze sceny i otoczyła go cisza.
9: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. W piątek do kin trafi Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego. Bohaterem tego filmu jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
11: Tak staraliśmy się, żeby to nie był pomnik, żeby to nie była hagiografia, żeby pokazać bohatera prawdziwego z krwi i kości ze wszystkimi jego słabościami, również wątpliwościami, załamaniami. W tym znalezionym materiale udało się takiego Jana pokazać, ale to, że materiał jest taki różnorodny, to jest zasługa też samego bohatera.
9: Moja rozmowa z reżyserem Arturem Wierzbickim jest na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hot New.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: 17. Ważne apele do mieszkańców okolic płonącego złomowiska w Chorzowie Starym.
2: Proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
1: Chodzi o granatnik, który wybuchł w jego gabinecie.
2: Donald Trump ma porozmawiać z Wołodymirem Zełenskim i Władimirem Putinem.
1: Czy te telefoniczne połączenia odmienią losy wojny? Już około 70 strażaków gasi pożar złomowiska w Chorzowie Starym.
2: Miasto apeluje do mieszkańców pobliskich domów o nieotwieranie okien.
1: W faktach ponownie śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Jestem.
1: Aniu, czy jest jakieś zagrożenie dla ludzi?
3: Ogień nie rozprzestrzenia się teraz poza halę magazynową na złomowisku, ale gęsty dym może być szkodliwy. Dlatego miasto zaapelowało do osób znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach, unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania. Na miejscu jest już mobilne laboratorium, które będzie badać skład powietrza. Nikt w tym pożarze nie został poszkodowany.
2: Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na rmf24.pl. Ruszył w końcu proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
1: Wcześniej jego rozpoczęcie było odraczane aż 10 razy.
2: Chodzi o sprawę sprzed 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji eksplodował granatnik, który generał miał dostać w prezencie od ukraińskich służb.
1: W sądzie był reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak przebiegała pierwsza rozprawa?
4: Szczegóły nie zostały przedstawione dziennikarzom, bo proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a tak prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa uzasadniała powodu tajnienia procesu.
5: Z uwagi na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać niejawne.
4: Prokurator dodała, że akt oskarżenia został odczytany generałowi Szymczykowi. Chodzi m.in. o posiadanie broni bez wymaganej koncesji i nieumyślne sprowadzenie zagrożenia życia dla policjantów. Pierwsza rozprawa trwała prawie 4 godziny. Nie wiadomo, czy generał składał wyjaśnienia, bo ich treść jest niejawna.
6: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą. Nie mogę nic mówić.
4: Tylko tyle powiedział po wyjściu z rozprawy generał Jarosław Szymczyk. W grudniu kolejna rozprawa.
2: Prezydent USA Donald Trump ma zadzwonić dziś do przywódców Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymira Zełenskiego.
1: W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle,
7: kłaniam się.
1: Jaka ma być kolejność tych rozmów?
7: Trump ma najpierw porozmawiać z Putinem, a następnie z Zełenskim po otrzymaniu raportu od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, czyli swoich specjalnych wysłanników z ich rozmów w Moskwie i Kijowie. Jeśli Trump rzeczywiście dziś zadzwoni do obu przywódców, może to być najważniejszy moment tej amerykańskiej inicjatywy. Od miesięcy Trump będzie miał już informacje z obu stolic i będzie mógł sprawdzić, czy jest przestrzeń do dalszych negocjacji, komentują media w USA. Mówi się też o nagłym przyspieszeniu.
2: No, oficjalny powód tego przyspieszenia to zbliżająca się zima, a co za tym idzie, trudne warunki na froncie.
1: Ale komentatorzy zwracają uwagę na coś zupełnie innego.
7: Tak, Trump potrzebuje sukcesu przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W środę prezydent USA oficjalnie rozpocznie przedwyborczą kampanię wspierania republikanów. Sondaże poparcia dla Trumpa są poważnym obciążeniem dla republikanów, którzy mogą stracić kontrolę na Kapitolu. Gdyby mu się udało doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego, nawet czasowego, mogłoby to w jakiś sposób poprawić notowania i zwiększyć szanse republikanów.
8: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
2: Od jutra wracają upały.
1: W powietrzu czuć już w ostatnich dniach jesień, a tu taka niespodzianka.
9: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
10: Pogoda akurat dopisuje i w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie, aktywnie spędzać czas.
11: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
12: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
2: Mówili mieszkańcy Krakowa.
1: Niestety upały miną po 2 dniach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No to wpisujcie się.
8: RMF Hot News.

0: Marek Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.
2: Decyzja komisji jest rekomendacją, a ostateczną decyzję podejmie Europarlament w przyszłym tygodniu w głosowaniu na sesji w Strasburgu.
1: W popołudniowej rozmowie w RMF FM spotkamy się z posłanką Pauliną Matysiak.
2: Prowadzący Grzegorz Sroczyński pytać będzie m.in. o to, dlaczego nie ma politycznej woli, by odrzucić weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Zapraszamy o 18.
2: Od porównania Nowej Huty do bułgarskiego miasta Dmitrijgrad.
1: Przez pamięć o ofiarach gestapo, aż po spojrzenie na Kraków z perspektywy Japonii.
2: Muzeum Krakowa rusza z jesienną ofertą pełną nowości.
1: Od czwartku w Alei Róż zobaczymy m.in. wystawę plenerową opowiadającą historię wzajemnych kontaktów Nowej Huty ze swoim bułgarskim odpowiednikiem.
3: Jak wyglądały poszczególne etapy ich powstawania. No, Nowa Huta szybko stała się częścią Krakowa, ale no, będziemy porównywać właśnie etapy jej rozwoju razem z rozwojem Dmitrowgradu. Będziemy mówić także o architektach, którzy działali w obydwu miastach, o tym, jak Nowa Huta i Dmitrowgrad były wykorzystywane w propagandzie w Polsce i w Bułgarii.
2: Mówił kustosz Muzeum Nowej Huty Piotr Kapusta.
1: Wernisaż w Alei Róż w czwartek o 17.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, rząd mówi wprost. Na razie nie ma szans na ratunek przed drogimi paliwami. Nie będzie obniżki VAT-u ani akcyzy.
6: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować.
5: Tak otwarcie, no i bez pozostawiania złudzeń, przyznał w studiu RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, że teraz cena benzyny w wielu miejscach przekracza 7,80 zł, a diesla 8,60. Teraz nic tu nie pomoże, no ale może w jakiejś przyszłości. Podatki na paliwa da się obniżyć, mówi minister, jeżeli równolegle wprowadzi się jakiś podatek od Orlenu i innych bogatych firm paliwowych.
6: Pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków,
5: mówi minister Motyka.
6: Na jesieni będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu.
5: Dopiero na jesieni.
6: Zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje. To miną miesiące.
5: Tak, minister studzi oczekiwania, no i od razu rozkłada ręce. Czyli na razie tankowanie jest drogie, drogie pozostanie. Jak twierdzą analitycy, może być nawet jeszcze droższe. I paliwa będą droższe pomimo taniejących nieco walut. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,58, a brytyjski funt 5,02 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I 17:33.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Na Chudzio, no i Tomasz Wryński. Słuchamy.
2: 5-kilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
3: Po zderzeniu trzech pojazdów.
2: Nowi gracze w rozmowach o pokoju w Ukrainie.
3: Połączymy się z paryskim korespondentem.
2: Nasze siatkarki wróciły z Mistrzostw Europy bez medalu.
3: Jest niedosyt.
4: No na razie to przeżywam.
2: Przyznają zawodniczki.
3: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: A w niej posłanka Paulina Matysiak.
3: Na początek ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku.
2: Nawet 5 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
3: Na węźle Wrocław Stadion zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna.
2: Zablokowane są dwa pasy na jezdni w kierunku Warszawy.
3: Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
2: Na kontynuowanie rozmów w nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizejskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Marku, prosimy o szczegóły.
5: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
2: Dobry początek meczu czwartej rundy wielkoszlemowego US Open w wykonaniu Igi Świątek.
3: No, Polka mierzy się z Chinką, Qin Wen Zheng. Iga wygrywa 3-0 w pierwszym secie.
2: Stawką jest ćwierćfinał turnieju.
3: Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy.
2: Biało-czerwone zajęły na turnieju czwarte miejsce.
3: Drużyna spędziła wspólnie 4 miesiące. Teraz zawodniczki pojadą na krótkie urlopy, no a później wrócą do klubowej rzeczywistości.
6: Rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie?
4: Szczerze tak, mimo że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe. To mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
2: Z Mają Koput, która w tym roku zadebiutowała w reprezentacji, rozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
7: Fakty, opinie, komentarze.
3: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Z nami Grzegorz Serczyński, jego gość. Witamy.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest posłanka Paulina Matysiak, szefowa parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. No o tym, co się dzieje na polskich drogach za chwilę, ale najpierw polityka. Zonda krypto to afera prawicy czy afera Tuska?
9: Myślę, że to jest afera, którą chcemy wszyscy, chociaż no... To jest właśnie pytanie, czy faktycznie wszyscy chcemy wyjaśnić. Ja bym chciała, żeby zostało rozstrzygnięte, kto jak bardzo w tej aferze jest po prostu umoczony. Myślę, że Polaków niezbyt interesują same kryptoaktywa, wbrew temu, co się mówi, że to jest jakiś temat, który jest wiodący, o którym dyskutujemy. Myślę, że nie. Natomiast obstawiam na ten moment, z tego co widzę, że będzie nam, opinii publicznej, też politykom, dawkowany taki serial związany z tym, co się dzieje w tym postępowaniu w sprawie zonda krypto, kto jeszcze zeznawał, kto i kogo obciążył i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy zresztą taki przedsmak
8: na razie, nie wygląda, że to zostanie wyjaśnione albo coś poprawione, jakieś wnioski wyciągnięte. Na razie jest tak, że jedni krzyczą kryptoprawica, to afera prawicy, a druga strona odkrzykuje to afera Tuska, bo nie ostrzegł. Bo pani, każde plemię, każde plemię wrzeszczy, nic z tego nie wynika. Pani nie jest w żadnym plemieniu, więc... Pytam panią, czy na przykład te zeznania Krala, które cytował Tusk, że Ziobro chciał 2 miliony złotych, panią to szokuje?
9: Znaczy one są szokujące, natomiast tu trzeba też jasno powiedzieć, że te wyimki, które przedstawił w Sejmie pan premier Donald Tusk, no są po prostu wyimkami. Myślę, że raczej panu premierowi nie przyświecało to, żeby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić informacje, które otrzymał, tylko no, wykorzystał to też w swoich takich rozgrywkach politycznych. No, cały czas nie mamy żadnych rozwiązań, które by ten sektor w jakikolwiek sposób regulowały.
8: No właśnie, do tego chciałem przejść. Głosowała pani w piątek za odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. W czym prezydent tutaj się myli?
9: Trzeci raz. Znaczy, bo tu dodajmy, że to jest serial i teatr, który już myślę, że wszystkim się znudził, dopóki nie będziemy mieli takich rozwiązań, które będą zaakceptowane, będą możliwe do zaakceptowania przez Kancelarię Prezydenta, no to po prostu tych rozwiązań nie będzie. Ja wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Potrzebujemy jakichkolwiek rozwiązań, żeby zabezpieczyć te osoby, które w taki sposób, no też bardzo ryzykowny powiedzmy, inwestują swoje środki czy oszczędności. Powiem nawet więcej, ja się chyba powoli kieruję na takie stanowisko bardzo anty kryptoaktywa. Ostatnio wysłuchałam ciekawego odcinka, ciekawej rozmowy dwóch lewych rąk na ten temat i faktycznie, jak się nad tym zastanowić, no...
8: Zakazać kryptowalut?
9: Oczywiście ich nie zakażemy, natomiast powinniśmy jako państwo na pewno przed tym przestrzegać, nie powinniśmy tego tolerować. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować swoje pieniądze, wyprowadzić, bo przede wszystkim do tego też te kryptowaluty służą, to jest operacjonalizacja bardzo często bardzo ciemnych interesów, to będzie to robił po prostu poza granicami naszego kraju, natomiast na ten moment nie mamy żadnego nadzoru nad tym, co tam się po prostu dzieje i faktycznie trzeba też ludziom mówić, że można po prostu w ten sposób stracić swoje pieniądze, swoje oszczędności.
8: Jest pani w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie Nawrockim. Czy pani rozmawiała z prezydentem o tej ustawie, o kryptowalutach, albo próbowała go pani przekonać może do tego, żeby to podpisał?
9: Nie, tutaj jesteśmy, można powiedzieć, sfokusowani na swoich obszarach tematycznych i faktycznie ja dzielę się swoimi opiniami, zwłaszcza z tej tematyki związanej z transportem.
8: A o czym ostatnio rozmawiała pani z prezydentem?
9: Rozmawiałam nawet nie tyle z samym prezydentem, co z ministrami, doradcami pana prezydenta. I temat dotyczył ustawy, zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W sierpniu pan prezydent zawetował tę ustawę. Ja też głosowałam przeciwko, zachęcałam do tego weta. Ustawa, która wprowadziłaby, gdyby weszła w życie, bardzo duże zamieszanie i została po prostu niechlujnie przygotowana
8: przez
9: Ministerstwo
8: Infrastruktury. Czyli to, co już działa, te busiki, które już działają, miałyby trudniej, tak? Bo to...
9: Byłoby to o wiele bardziej... Może inaczej. Tam były bardzo różne rozwiązania. Patrząc na to, jak został zmieniony cały ten system i wszystkie rozwiązania w ustawie, przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu bardzo duże
8: zamieszanie. I prezydent złoży własną ustawę o tym transporcie publicznym?
9: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że akurat o tym będę rozmawiała w przyszłości z panem prezydentem, o tym, jak odpowiedzieć na ten

0: będzie.
1: Ale o tych karach, wie pani, bo kary są w Polsce podnoszone, mandaty jednak wzrosły, jest to, można stracić prawo jazdy, no na razie nie na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, ale no w terenie zabudowanym i też od marca poza terenem zabudowanym można stracić. I nic, znaczy nic. Nie nic, coś działa, tylko nadal jednak jest to problem. Jak się wraca z wakacji, to po prostu tak, no, ja miałem takich 4 takie sytuacje.
0: Liczba ofiar spada i oczywiście te szacunki, te efekty nie są być może zadowalające i trudno mówić o tym, żeby się cieszyć, skoro cały czas dochodzi do śmierci na drogach i to jest zawsze tragedia dla.
1: Ale jest jakaś magiczna różdżka na to, bo poza takim, że tam trzeba ludzi nauczyć, przekonać, no to zawsze nie działa. Jest jakiś bat taki?
0: Tutaj należałoby po prostu wprowadzać więcej rozwiązań. No na przykład to zawieszenie, zabranie uprawnień na ten czas 3 miesięcy, który obowiązuje teraz w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym, ale tylko na drogach jezdnojedniowych, dwukierunkowych, czyli najczęściej tych byłych, znaczy obecnych drogach wojewódzkich, należałoby po prostu rozszerzyć na drogi ekspresowe i autostrady. I ja zresztą składałam taką poprawkę, kiedy procedowaliśmy tę ustawę w ubiegłym roku. I proszę sobie wyobrazić, Ministerstwo Infrastruktury, ani minister Klimczak, ani minister Bukowiec nie byli w stanie odpowiedzieć.
1: Czyli jedziesz 190 na autostradzie, tracisz prawo jazdy, to o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy też o tym, czy rzeczywiście trwa budowa CPK, czy tylko jesteśmy mamieni, że trwa ta budowa. Paulina Matysiak jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do radia RMF 24. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A my płynnie włączamy trzeci bieg do waszych samochodów, do waszych gospodarstw domowych.
4: No bo... Słuchacie RMF Hot News.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: 19.
2: Przed wami Marlena Chudzio i Tomasz Waryński. Najnowsze fakty RMF.
3: Koszmar w meczu Igi Świątek.
4: Polka miała niemal wygrany pierwszy set i wszystko się posypało, a finalnie to Chinka prowadzi.
3: Problemy na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
4: W faktach też trumny na brukselskich ulicach.
3: Znalazły się tam w ramach protestu.
4: Będzie też muzyczna legenda.
3: Wiele lat po śmierci muzyka, fani nie zapominają o jego twórczości. Problemy Igi Świątek w meczu z Chinką Qin Wen Zheng. Polka walczy o ćwierćfinał US Open.
4: W Nowym Jorku przegrała pierwszego seta 5-7. Patryk Serwański obserwuje to spotkanie.
5: Jestem. Witamy,
3: Patryku. Patryku, dobry wieczór. Świątek po bardzo udanym początku, później w pierwszym secie zgasła.
5: No, Polka prowadziła już 5-0. Trzeba przyznać dość pasywnej grze swojej rywalki. Wydawało się, że tylko kwestią czasu jest zamknięcie tego seta, zdobycie 6. punktu. No i zaczęły się problemy. Błędy Polki i coraz lepsza gra Chinki, którą napędzały te kolejne wygrane gemy. Świątek miała jeszcze 3 piłki setowe, ale Zheng doprowadziła do remisu po 5, następnie wygrała jeszcze 2 gemy, cały set więc 7-5 dla Chinki. Teraz w drugiej partii jak na razie remis 1-1.
4: No, trzymamy mocno kciuki.
3: A więcej w faktach sportowych RMF FM już za godzinę.
4: Uwaga kierowcy, kolizja na A2 na węźle Poznań-Zachód.
3: Po zderzeniu 2 samochodów osobowych zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. Obrona Radosława Piesiewicza przesłała do katowickiego sądu zażalenie na areszt.
4: Szef PKO, przypomnijmy, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
3: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował Piesiewicza na 3 miesiące.
4: Jego obrona nie chce zdradzić, czy wystąpiła o zastosowanie wobec ich klienta innych wolnościowych środków zapobiegawczych.
3: Wizyty wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie nie przyniosły przełomu, pisze dziś agencja Bloomberga.
4: Według tego źródła Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę przeciw Ukrainie, chce rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
3: Te doniesienia kontrastują z wypowiedziami Witkoffa i Kushnera, którzy przedstawiali rezultaty swoich spotkań w Moskwie i Kijowie w optymistycznym świetle, mówiąc o poczynionych postępach i przygotowaniach do kolejnych rozmów w formacie Ukraina-Rosja-USA.
4: Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli.
3: A także ciężarówki i głośne klaksony. Tak wyglądał protest producentów i dystrybutorów stali.
4: W demonstracji uczestniczyli też Polacy.
3: Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon rozmawiała z manifestującymi.
4: Kasiu, czego symbolem są te trumny?
6: Trumny symbolizują miejsca pracy i europejskie firmy, które upadną, jeśli Bruksela nie ochroni unijnej produkcji. Jak wyjaśnia mi Piotr Sikorski, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców stali. Dziś Bruksela chroni samą stal, a branża oczekuje wprowadzenia ceł i kontyngentów na sprowadzane z Chin produkty.
7: Gwoździe, sprężyny, części motoryzacyjne, części AGD, części maszyn.
6: A klaksony przed siedzibą Komisji Europejskiej to ma być symboliczna pobudka dla Brukseli.
3: Zdjęcia z protestów w Brukseli mamy na rmf24.pl.
8: Wieczorne fakty RMF FM.
4: Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów.
3: Ryszard Riddle, znany, legendarny wokalista Dżemu, obchodziłby dziś 70. urodziny. Jak go wspominacie?
9: To zazwyczaj wspomnienia są takie bardzo ciepłe i są one, przynajmniej w moim przypadku, związane z dzieciństwem, z dziadkami.
10: Ja chyba wspominam najlepiej z filmu Skazany na bluesa. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo zawsze oglądałam go z tatą i wszystkie piosenki Dżemu uwielbiam.
11: Włączy się muzykę, jego się dalej słucha, nie?
12: Jakaś piosenka ulubiona?
11: Do kołyski.
10: Dla mnie chyba Wehikuł czasu.
9: Dla mnie nie ma jednej ulubionej, wszystkie są ponadczasowe.
4: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Ryszard Riddle zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku 37 lat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Za chwilę zacznie się poniedziałkowy wieczór, a my już rozpoczynamy program Powerplay w RMF FM.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Podane w faktach o godzinie 20.
2: Te najnowsze przedstawiają Marlena Chłodzio i Tomasz Waryński.
3: Kto wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa?
4: Miejska komisja jeszcze liczy podpisy. Posłuchajcie, kto już jest pewien miejsca na liście.
3: Kontrowersyjna mapa Donalda Trumpa.
4: No, ambicje sięgają już poza kulę ziemską.
3: Iga Świątek odpadła z US Open.
4: Za chwilę fakty sportowe RMF FM.
3: Ale zaczynamy od pilnej informacji z autostrady A2 w Wielkopolsce.
4: Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Luboń. Jedna osoba została ranna.
3: Jezdnia w kierunku Świecka jest teraz zablokowana.
4: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie nadal liczy podpisy, które złożyli kandydaci do udziału w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.
3: Ostateczną decyzję ma ogłosić jutro późnym popołudniem.
4: Przed Urzędem Miasta Krakowa jest nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Pawle, kto jest już pewny, że znajdzie się na liście?
5: Do tej pory Miejska Komisja Wyborcza zweryfikowała pozytywnie podpisy sześciorga kandydatów.
6: Pana Michała Drewnickiego, pana Łukasza Gibawę, pana Jana Hoffmana, pana Michała Klimka, panią Aleksandrę Owcę, panią Monikę Piątkowską. Odmówiliśmy z zgłoszenia panu Marianowi Banasiowi, panu Stanisławowi Kułach i pani Marii Ratuszyńskiej. I te dwie ostatnie osoby wiemy, że wniosły odwołania do komisarza wyborczego, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
5: Mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Nadal weryfikowane są podpisy Bartosza Bochańczaka, Dalii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Każdy z kandydatów od momentu publikacji decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej ma 2 dni na odwołanie się od decyzji do komisarza wyborczego. Sprzed Urzędu Miasta Krakowa Paweł Konieczny.
4: W połowie października może ruszyć ponownie oddział onkologii i hematologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
3: NFZ ogłosił już konkurs na świadczenia z tego zakresu.
4: W lipcu, przypomnijmy, oddział został zlikwidowany i włączony do nowo powstałego ośrodka w Zabrzu.
3: Ale tam nie ma lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu.
4: O przywrócenie oddziału do Katowic walczyli rodzice małych pacjentów.
3: Anna Kropaczek w faktach. Anią, ile miejsc dla chorych będzie w Katowicach?
7: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka przygotowuje się do uruchomienia oddziału z 24 łóżkami. Ogłoszony przez NFZ konkurs dotyczy świadczeń z zakresu onkologii i hematologii. Wiadomo, że chodzi o zapewnienie opieki szczególnie dzieciom z guzami ośrodkowego układu nerwowego. Tacy pacjenci byli już leczeni w Katowicach, ale po zlikwidowaniu oddziału lekarze, którzy się nimi zajmowali, nie podjęli pracy w Zabrzu. Tłumaczyli, że brakuje tam zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego. Ostatecznie Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował o przywróceniu oddziału do Katowic. Rozstrzygnięcie ogłoszonego przez NFZ konkursu ma nastąpić 6 października. Umowa ze szpitalem w Katowicach ma wejść w życie 15 października.
8: To nie fikcja, to fakty.
4: Prezydent USA Donald Trump zamieścił na swoim portalu True Social grafikę przedstawiającą całą Amerykę Północną. Od Grenlandii po Nikaraguę i Karaiby w kolorach amerykańskiej flagi.
3: Całość opatrzył podpisem Stany Zjednoczone Ameryki.
4: Na mapie pojawiły się także nowe nazwy geograficzne, takie jak Zatoka Amerykańska zamiast Zatoki Meksykańskiej.
3: Oraz grafika z podpisem Księżyc jest nasz.
4: Możecie to zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl.
9: Schodzimy na ziemię.
4: Przed nami dwudniowy przebłysk upalnego lata w Polsce.
3: Jutro i w środę temperatura w wielu miejscach w kraju przekroczy 30 stopni.
10: Dla mnie dobrze, ponieważ człowiek starszy ma słabe krążenie i czym wyższa temperatura, nie za wysoka, to nie jest mu tak gorąco. Więc niech będzie, bo przyjdą jeszcze takie mrozy, że będziemy narzekać. Może czasami troszeczkę za wysoka, ale niech będzie, bo rano już jest zimno, nie? 9-10 stopni.
11: No bo każdy chyba lubi, jak jest ciepło.
12: Myślę, że bardzo dobrze. Kocham ciepło, także naprawdę czekam na ciepło.
4: Nareszcie się, bo od czwartku aura znów chłodniejsza.
3: Zapraszamy teraz na fakty sportowe.
4: A za godzinę fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
13: Iga Świątek odpada z US Open. W 1/8 finału nasza tenisistka nie poradziła sobie z Chinką Qian Zheng. W pierwszym secie Polka prowadziła 5-0, no ale później jej gra się załamała. Z kolei Chinka potrafiła wznieść się na wyższy poziom. Wygrała 7 kolejnych gemów, no i w efekcie całego seta 7-5. Drugi set ponownie dla Chinki 6-3. W piłkarskiej ekstraklasie Wieczysta Kraków uratowała remis z Zagłębiem Lubin. Miedziewi prowadzili od 87 minuty, ale gospodarze wyrównali już w doliczonym czasie. No i końcowy wynik to 1-1. Za niespełna pół godziny mecz w Szczecinie. Pogoń zagra z Wisłą Płock, a w Szczecinie zameldował zdecydował się dziś na wypiłkę. Sportowcy aktywowali klauzulę zawartą w kontrakcie Jordiego Sancheza i wykupili go z Wisły Kraków. Hiszpan w tym sezonie ekstraklasy strzelił już 6 bramek. Reprezentacja siatkarek wróciła do kraju z Mistrzostw Europy. Polki, przypomnę, zajęły tam 4. miejsce. To jest powtórzenie wyniku z 2019 roku. Kiedy jesteś w czwórce, no chcesz medalu, ale 4. lokata to jest naprawdę dobry rezultat. A jak sezon reprezentacyjny ocenia Paulina Damaskę? To były wspólne 4 miesiące.
9: Były zaskakujące, ciężkie, dużo szczęścia przyniosły, ale też złości. Myślę, że to były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. Dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów.
13: Tak mówiła nasza siatkarka. Były szef Formuły 1 Bernie Eccleston zatrzymany na portugalskim lotnisku za nielegalne posiadanie broni. W prywatnym samolocie 95-letniego Brytyjczyka znaleziono strzelbę i to nie pierwszy raz. W 2017 roku podobne kłopoty Eccleston miał w Brazylii.
14: Tu program Power Play. Jak zawsze o tej porze wieczorową porą zapraszamy Was na muzyczne spotkanie.
15: Marcin i Andrzej. RMF Hot News.

RMF Hot New.

RMF On gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 21, zatem kto na faktach?
2: Mateusz Bożek i najnowsze fakty RMF.
3: Zapraszam, jestem. A zaczynamy od walki o fotel prezydenta Krakowa. Z wyścigu odpada kolejny kandydat, tym razem Konfederacji. W faktach zaglądamy też za granicę. Nie tylko w Niemczech prawica zyskuje na sile, coraz lepsze wyniki we Francji ma z kolei Marine Le Pen. A w faktach sportowych m.in. piłkarska Liga Mistrzów. Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji, nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. A wszystko przez niewystarczającą liczbę głosów potrzebną do zarejestrowania jego kandydatury. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, oświadczył w mediach społecznościowych, że w związku z tym odwołał Bartosza Bochańczaka ze stanowiska prezesa Okręgu Krakowskiego i zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w lokalnych strukturach. W opinii Mentzena przepisy dotyczące podpisów są absurdalne, choć przyznał jednocześnie, że ich zbiórkę można było zorganizować lepiej. 10 lat więzienia grozi Romanowi Rzet, zatrzymanemu w weekend w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciel BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał dwa zarzuty. Po pierwsze, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw.
4: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
3: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o manipulowanie danymi użytkowników giełdy. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowy areszt. Pożar na złomowisku w Chorzowie został opanowany. Strażacy dogaszają pogorzelisko, poinformował Urząd Miasta. Wcześniej samorząd przekazał, że badania powietrza nie wykazały przekroczeń stężeń toksycznych substancji. Przekroczone były natomiast normy pyłów zawieszonych. W akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu ratowników. Strażacy w nocy będą jeszcze dozerować pogorzelisko.
5: Tym żyje Europa.
3: Niemieckie elity polityczne w szoku po wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Przypomnę, że największe poparcie zdobyła w nich skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Prawie 44% głosów. Wszyscy jesteśmy zszokowani, przyznał dziś kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Teraz jednak zaskakujące sondaże przedwyborcze we Francji. Z najnowszych sondaży wynika, że prawicowa kandydatka Marine Le Pen coraz bardziej rośnie w siłę. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
6: Według najnowszych sondaży na Marine Le Pen głosować zamierza w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich od 33 do 35% ankietowanych, czyli dwa razy więcej niż na znajdującego się na drugim miejscu na liście najpopularniejszych w tej chwili polityków kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona. Wielu paryskich obserwatorów podkreśla, że wszystko wskazuje na to, iż Francuzi chcą radykalnych zmian na szczycie władzy i druga tura wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzi się może w pojedynek dwóch skrajnych ugrupowań, które oskarżane są między innymi o zbytnią pobłażliwość wobec Rosji.
3: Wysokie ceny paliwa martwią nie tylko kierowców, ale także firmy zajmujące się m.in. transportem czy spedycją. W ciągu zaledwie tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce średnio o około 88 groszy na litrze, a to przy większej flocie generuje ogromne koszty.
7: Podwyżka rzędu 88 groszy wpływa w skali miesiąca na zwiększenie kosztów netto w kwocie około 22 tysięcy złotych, także każdy ruch cenowy jest bardzo dotkliwy na miesięcznym budżecie takiej firmy transportowej. Te koszty w długiej perspektywie zawsze muszą być w jakimś stopniu przerzucone na towar.
3: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od szefa jednej z firm transportowych, którym, jak przyznaje, rozpoczął już negocjacje cen ze swoimi klientami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W RMF FM czas teraz na fakty sportowe, które przedstawi Patryk Serwański.
8: Pogoń Szczecin gra z Wisłą Płock w piłkarskiej Ekstraklasie. Trwa pierwsza połowa, cały czas jest 0-0, to już 34. minuta. Obaj bramkarze popełnili już w tym meczu błędy, ale bramek nie ma. Bramkarz Pogoni Kożokaru szybko swój błąd naprawił, broniąc po chwili strzał piłkarza Wisły. Z kolei golkipera Nafciarzy Leszczyńskiego po jego niepewnej interwencji uratował spalony. Gol dla Pogoni został w tej sytuacji nieuznany. Przed chwilą kolejna dobra akcja portowców i obroniony bardzo ładnie strzał przez Leszczyńskiego. Zakończył się już jedyny dziś mecz w pierwszej lidze. Ruch Chorzów wygrał z zamykającą tabelę Unią Skierniewice 3-1. Jutro nowy sezon rozpoczyna piłkarska Liga Mistrzów. Faza ligowa, 36 drużyn. Każda rozegra po 8 meczów. Pierwsza kolejka rozłożona na 3 dni i jutro już 6 spotkań. No i od razu mamy mecz, który śmiało można nazwać hitem. Real Madryt podejmie u siebie Inter Piotra Zielińskiego. Chcę wygrać, mógłbym powiedzieć, że chcę zagrać dobrze, ale nie chcę grać takiego meczu z Betisem i przegrać. Chcę wygrać, oczywiście. Jesteśmy w fazie, w której rozegramy 8 meczów, a celem tych 8 meczów jest jest awans i wierzę, że ten awans osiągniemy. Tak podkreślał to trener królewskich José Mourinho. Inne spotkania FC Porto zagra na przykład u siebie z Manchesterem City, Borussia Dortmund powalczy z Villarrealem. Biało-czerwoni siatkarze już w Bułgarii. W czwartek w Sofii Polacy rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Zagramy tam z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
9: Przeciwnicy na początku może nie są z najwyższej półki, ale to są zawsze trudne mecze, bo na nich nie ciąży żadna presja, na nas już owszem, więc trzeba będzie się w pełni skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
8: Tak mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. W Faktach Sportowych za godzinę wrócimy jeszcze do naszych siatkarek, które właśnie dziś zakończyły sezon reprezentacyjny.
1: To nam kolega producent podpowiada, że widzi potencjał, żeby powiedzieć o pogodzie.
10: Nie, ja widzę potencjał na lato, bo wcale...
0: Słuchacie RMF Hot News.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: A zapraszamy teraz na fakty o 22, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
2: Fakty zaczynamy od polityki. Najpierw Kraków i problemy Konfederacji przed zbliżającymi się wyborami na prezydenta miasta. Później Niemcy i zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii. Jak patrzą na nie mieszkańcy regionu? Pytała ich o to nasza wysłanniczka, specjalna wysłanniczka RMF FM. W faktach sportowych z kolei podsumowanie zmagań naszych siatkarek w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bochańczak według oświadczeń w mediach społecznościowych nie zebrał wymaganej liczby podpisów poparcia do startu w wyborach. Informacje zbiera nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, zarówno kandydat, jak i szef Konfederacji poinformowali już o porażce.
3: Jak poinformował w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, spośród około 5 tysięcy zebranych podpisów, ponad 2 tysiące z nich było błędnych. Podpisujący mieli mylić adres zamieszkania z adresem zameldowania. Miejska Komisja Wyborcza nie podjęła jednak jeszcze decyzji, gdyż nadal nie zweryfikowano złożonych podpisów.
4: Jesteśmy w trakcie, więc tutaj nie zakończyliśmy nigdy tego procesu, tak to mogę powiedzieć. To jest tak naprawdę pierwsza weryfikacja nasza po tym, co otrzymaliśmy z Urzędu Miasta.
3: Mówił dziś Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Nadal nie ma także decyzji co do weryfikacji podpisów Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Z walki o urząd prezydenta Krakowa na pewno wypadł były szef NIK-u Marian Banaś. Miejska Komisja Wyborcza zbierze się jutro po południu. Po 18:00 mają być znane wszystkie wyliczenia.
5: Fakty z Niemiec.
2: Polityczne trzęsienie ziemi za Odrą po wygranej skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Kanclerz Friedrich Merz mówi o największej porażce CDU od dekad. Jego partia w Saksonii przechodzi do opozycji. Musimy to oczywiście zaakceptować. Takie są zasady naszej demokracji. Jednak wczorajszy dzień stanowił punkt zwrotny nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale w całych Niemczech. Mówił szef rządu federalnego, podkreślając, że instytucje państwa są stabilne, a on sam nie zamierza się poddawać. A jak sami mieszkańcy Saksonii-Anhalt komentują wyniki wczorajszego głosowania? W Magdeburgu, stolicy tego wschodnio-niemieckiego regionu, jest specjalna wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar.
6: Zwolenników Alternatywy dla Niemiec cieszy taki wynik. Mówili mi, że są niezadowoleni z dotychczasowych rządów i chcą dużych zmian. Nic nie robienie nie może przynosić pieniędzy. Trzeba zmienić bardzo wiele, abyśmy mogli wrócić do miejsca, w którym byliśmy 20-30 lat temu, kiedy powiedzenie Made in Germany w Niemczech oznaczało po prostu jakość. Mówił mi jeden z mieszkańców Magdeburga. Z kolei ci, którzy sprzeciwiają się AfD, są widocznie rozczarowani, ale jak mówią, nie zamierzają się poddać. Mieszkam w Saksonii-Anhalcie dopiero od niedawna. Pochodzę oryginalnie z Saksonii. Jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Uwagę w tych wyborach przyciąga też bardzo wysoka frekwencja. To najwyższy wynik w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Głos oddało prawie 80% uprawnionych osób. Z Magdeburga Anna Pałamar.
2: W faktach zapraszamy jeszcze na jutrzejszą publicystykę. W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie profesor Marek Belka, a 8:00 w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Telikowski będzie rozmawiał z wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomaszem Hamerą. Dario z serialu Ślepnąc od świateł, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu Pręgi, czy Stomil ze spektaklu Tango Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego. Między innymi z tych kreacji zapamiętamy Jana Frycza. Na warszawskich Powązkach żegnała go rodzina, ludzie ze świata kultury oraz mieszkańcy stolicy.
7: Możemy tylko sobie życzyć w kolejnym pokoleniu tak wielkich, wybitnych aktorów, artystów.
8: Praktycznie człowiek kultury, niesamowity. Przyszłyśmy tutaj z córką pożegnać pana Jana.
9: Słyszę łzy w głosie pani.
8: A to znaczy takie wzruszenie. Daniosła chwila.
2: Usłyszała na Powązkach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia. Miał 72 lata.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W RMF FM czas na ostatnie już dziś fakty sportowe przygotował i przedstawi Patryk Serwański.
10: 4 miesiące spędzone na treningach, na podróżach i na meczach. Siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny. Dla Polek najważniejsze były Mistrzostwa Europy. Udało się zająć na nich 4. miejsce. To był wyjątkowy sezon dla Mai Koput. Młoda środkowa zadebiutowała się w seniorskiej kadrze, no i zagrała na swoim pierwszym wielkim turnieju.
11: Myślę, że już będę inaczej, na pewno inaczej postrzegana przez kibiców i może przez komentatorów, ale ja nadal będę starać się dawać z siebie 100%. 100% i przede wszystkim nadal ciężko trenować, bo nie chcę spocząć na laurach. Uważam, że to dopiero jest mój początek.
10: Tak mówiła nasza zawodniczka. Trwają piłkarskie emocje w Ekstraklasie. Druga połowa meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Mamy teraz remis 1-1. To już jest 75. minuta gry. Przymusowa przerwa czeka za to ważnego piłkarza Śląska Wrocław. Piotr Samiec-Stalar złamał nadgarstek prawej ręki we wczorajszym meczu z Jagiellonią. Piłkarz poza boiskiem spędzi kilka tygodni. W tym sezonie Samiec-Stalar strzelił już 4 bramki, do tego dołożył 3 asysty. Dwa gole w lidze tureckiej strzelił dziś Kacper Kozłowski. Jego Gaziantep wygrał ligowy mecz 4-2. Zaglądamy teraz jeszcze do Nowego Jorku. Wielkoszlemowy US Open. Niestety porażka Igi Świątek w 1/8 finału. Polka przegrała, przypomnę, z Chinką Qian Zheng 5-7-3-6. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, ale później było gorzej.
12: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
10: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem.
13: RMF FM na koniec dnia. No, jeśli chcecie wiedzieć, co przyniósł dzień, to jest...

O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów RMF FM zaprasza Mateusz Bożek.
2: Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Na ławie oskarżonych jej były szef. W faktach zajrzymy też za ocean. Jamajka domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Petycja w tej sprawie już w rękach brytyjskiego monarchy. Na koniec mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w piłkarskiej ekstraklasie. Drużyny podzieliły się punktami. Były szef policji, generał Jarosław Szymczyk, zasiadł dziś na ławie oskarżonych po aż 10 odroczonych rozprawach. Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
3: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
2: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy. Toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami. Prokurator nie chciała zdradzić, czy oskarżony składał wyjaśnienia i czy przyznał się do winy, podobnie jak generał Szymczyk.
4: Ja wykonuję swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
2: Generałowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia. Podejrzany o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej w Gdyni przyznaje się do zaatakowania dziewczyny i pozbawienia jej życia, poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy przeprowadzili już z jego udziałem wizję lokalną w miejscu zbrodni, a sąd zdecydował, że Michał S. pozostanie w areszcie. Chodzi o sprawę sprzed 15 lat, którą udało się rozwiązać policjantom i prokuratorom latem tego roku. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co jeszcze wiadomo o postępach w tym śledztwie?
5: Wizję lokalną przeprowadzono w środę w Gdyni Dąbrowie, dokładnie tam, gdzie w 2011 roku zginęła 13-letnia Iza. Michał S. uczestniczył w tym dwugodzinnym odtwarzaniu przebiegu zdarzenia. Wcześniej 19 sierpnia prokurator przesłuchiwał go przez ponad 6 godzin. Policjanci rozmawiają teraz z kolejnymi osobami z otoczenia podejrzanego i badają przedmioty zabezpieczone w jego domu. Śledczy przygotowują się również do powołania biegłych, którzy ocenią, czy Michał S. był poczytalny w chwili zbrodni. 37-latek pozostaje w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie jego obrońcy w tej sprawie.
2: Rząd Jamajki domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Na ręce króla Karola III oficjalnie złożona została dziś petycja odnosząca się do mrocznej historii niewolnictwa. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
6: To nie jest bezpośrednie żądanie wypłaty pieniędzy, lecz precyzyjnie sformułowany wniosek prawny. Rząd w Kingston domaga się, aby za pośrednictwem swojej rady król odpowiedział na trzy pytania. Czy zniewolenie Afrykanów było legalne w świetle ówczesnego angielskiego prawa, czy mało prawo międzynarodowe oraz czy Wielka Brytania ma dziś prawny obowiązek zadośćuczynienia. Ministra kultury Jamajki, pani Olivia Grange, podkreśla, że decyzje o kolejnych krokach i ewentualnych roszczeniach podjęte zostaną dopiero po uzyskaniu oficjalnych odpowiedzi. Sprawa z pewnością wywoła kolejną falę dyskusji o rozliczeniu korony z bolesną historią.
2: W Sosnowcu spór o dostawy ciepła do mieszkań. Spółki Tauron Ciepło i EC Zagłębie Dąbrowskie nie porozumiały się w sprawie dalszej współpracy. Sporna jest m.in. wielkość dostaw, Tauron chce ją ograniczyć. Dotychczasowa umowa wygasła, a elektrociepłownia została już odłączona od sieci Tauronu. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, czy mieszkańcy będą mieli ciepłe kaloryfery?
7: Prezes spółki Tauron Ciepło Marcin Staniszewski mówi, że jest ona przygotowana do sezonu grzewczego. Spółka zapewni dostawy ciepła z własnego źródła.
8: Mieszkańcy Sosnowca nie muszą się obawiać o najbliższy sezon grzewczy, nie muszą się również obawiać o kolejne sezony grzewcze.
7: Tymczasem spółka EC Zagłębie Dąbrowskie skierowała do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie sporu i tymczasowe określenie zasad dostaw na czas trwania postępowania. Miasto rozmawia z obiema spółkami.
9: Też czekamy na decyzję URE, które mogłoby jeszcze ewentualnie tak zabezpieczyć te dostawy ciepła i ceny tych dostaw ciepła, żeby mieszkańcy byli 100% już pewni, żeby te koszty dla nich nie były wyższe.
7: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
10: Sport w faktach RMF FM.
2: Na koniec zaglądamy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w 7 kolejce rozgrywek. Obie bramki wpadły w drugiej połowie spotkania. Dla drużyny ze Szczecina gola zdobył Jan Biegański w 52 minucie. Na odpowiedź rywali nie trzeba było długo czekać. Wyrównującą bramkę kilka minut później zdobył Markus Haglin z Sangre.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM na dnia.
1: Szczekanie w Sejmie.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Fakt tak także o kilkutysięcznym proteście w Berlinie przeciwko prawicowej partii AfD. Demonstracje także w Poczdamie. A na koniec wrócimy do kraju, do którego dziś wracają z kolei upały. Będzie nawet 30 stopni. Kierowcy, musicie uważać na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Chojnów zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Zgorzelca. Jedźcie ostrożnie. Kilka tysięcy osób zgromadziło się w Berlinie przed bramą brandenburską, aby protestować przeciwko skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów we wczorajszych wyborach do parlamentu w regionie Saksonia-Anhalt. Według lokalnych służb w proteście uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na około 14 tysięcy. Faszyzm nie jest alternatywą, skończyć z racizmem i cięciami socjalnymi. Takie hasło można było zobaczyć na transparentach noszonych przez demonstrantów. Podobny protest odbył się także w pobliskim Poczdamie. Wybory w Saksonii-Anhalt to potwierdzenie pewnego trendu, ocenia Łukasz Jasiński, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: AfD po pierwsze jest otwarcie prorosyjska i ona na wschód od tej linii Odry-Nysy-Łużyck jako głównego partnera politycznego, gospodarczego postrzega przede wszystkim Rosję. To jest partia, która jest nastawiona do Polski niechętnie, która jest skłonna do takiego całkowitego lekceważenia interesów Polski, naszego regionu.
3: AfD, Alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
2: Na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapiona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD.
1: Mówił analityk Łukasz Jasiński w rozmowie z Jakubem Rybskim. Współprzewodnicząca ugrupowania Alice Widel mówiła, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40%. 9 tysięcy złotych mandatów dla rowerzysty, który w Sopocie potrącił 4-letniego chłopca. 37-latek był pod wpływem alkoholu. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: 4-latek spacerował w sobotę z mamą po Placu Zdrojowym, kiedy jadący z dużą prędkością rowerzysta potrącił chłopca. Dziecko przewróciło się i zraniło w twarz. Na szczęście 4-latek nie musiał trafić do szpitala. Rowerem kierował 37-letni obywatel Gruzji. Miał około 0,5 promila alkoholu w organizmie. Do tego na Placu Zdrojowym, to przecież zaraz obok wejścia na molo, obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Za te wykroczenia dostał mandaty na łącznie 9 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec. Policjanci znaleźli przy nim mefedron. Dlatego mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut w tej sprawie.
1: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o nietypowej rodzinnej awanturze w gminie Czernichów, niedaleko Krakowa. Ojciec doniósł na własnych synów, a ci, cóż, nie pozostali mu dłużni i odwdzięczyli się dokładnie tym samym. W tle narkotyki i broń. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Funkcjonariuszy do domu wezwał 61-latek, który znalazł u swoich synów, 19 i 28-latka, marihuanę. Około 20 gramów. Młodszy z mężczyzn, 19-latek, przyznał się do posiadania narkotyków. Usłyszał zarzuty, za które może trafić do więzienia na 3 lata. 28-latek po przesłuchaniu został zwolniony. Synowie w trakcie interwencji pokazali natomiast policjantom miejsce, gdzie ich ojciec trzymał broń. W podłodze, na piętrze ich domu. I rzeczywiście policja znalazła broń, a także ponad 100 sztuk amunicji, na którą mężczyzna nie miał stosownego zezwolenia. 61-latek został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Zakaz dostępu dla portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia w całej Unii Europejskiej. Do tego wzywa prezydent Francji Emmanuel Macron. Wynika z ustaleń agencji AFP, która dotarła do listu wysłanego do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Francuski przywódca wzywa komisję, by przygotowała europejskie zapisy, które chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej. Dodam, że w zeszłym miesiącu Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez prezydenta ustawę, która wprowadzała podobny zakaz we Francji. Według Rady ustawa ogranicza swobodę wypowiedzi. Nie precyzuje też, w jaki sposób użytkownicy mieliby udowodnić swój wiek.
6: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Choć w ostatnich dniach czuć raczej jesień, to pogoda jeszcze nas zaskoczy. Dziś wracają upały.
7: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie.
8: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa. W południowo-zachodniej części kraju termometry mogą pokazać nawet nawet 30 stopni, ale po dwóch dniach czeka nas już ochłodzenie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hot News.

Czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Hot News.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Na kolejne fakty w RMF FM. A na początek proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Mieli nie dopełnić obowiązków i narazić życie dziewczynki. W faktach także o dalszych rozmowach pokojowych dotyczących konfliktu w Ukrainie. Będzie też sport. Iga Świątek niestety odpada z turnieju US Open. W Wadowicach ruszył proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przypomnę, pod koniec 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły w mroźny dzień. Jednak w drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec powiadomił policję. W opinii prokuratury funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani i nieumyślnie narazili życie dziecka na niebezpieczeństwo.
2: Taka jest hipoteza aktu oskarżenia, że gdyby nastąpiła odpowiednia reakcja odpowiednio wcześnie, to być może skutki tego zdarzenia byłyby inne, mniej dotkliwe.
1: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
3: Bardzo dużo istotnych czynności przez funkcjonariuszy zostało podjętych, w związku z czym w mojej ocenie ten akt oskarżenia w części dyspozytywnej, kiedy są formowane te zarzuty, no mija się jednak z tym stanem faktycznym i będziemy się starali to wykazać w toku postępowania.
1: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu. Za zamkniętymi drzwiami wysłuchał dziś zeznań oskarżonych. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu po tym, jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców rząd powinien interweniować.
4: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
5: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwo. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą. Po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług. No i tyle. Krótka piłka.
6: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
7: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
8: No myślę, że to jest to okolica 6 zł. Jak dla mnie przynajmniej.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Na kontynuowanie rozmów w tym nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizyjskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
1: Iga Świątek żegna się z turniejem US Open. Polka przegrała w 1/8 finału z Chinką Quyen Van Zheng 5-7-3-6. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, ale później było gorzej.
10: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
1: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem.
11: Świat nauki. W faktach RMF FM.
1: W faktach teraz o samotności palacza. Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
12: Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak skala tego zjawiska. osoby palące papierosy konsekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie 2-letniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać, potrzeba dodatkowego wsparcia.
1: Dlatego mówimy o tym w Faktach RMF FM. A w nich teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister energii Miłosz Motyka. Wśród poruszanych tematów wciąż rosnące ceny paliw. Posłuchajmy tej rozmowy.
13: Pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
14: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
13: No to coś z tym trzeba zrobić.
14: Robimy.
13: Może.
14: Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
13: Co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi robimy. Co zrobicie?
14: Dlatego przyjęliśmy pakiet,
13: ale już
14: który
13: nie
14: pozwoli...
13: ma.
14: Ale pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
13: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
14: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybucha wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać.
13: Pamiętamy o tym, ale pytanie, nie. Czy będzie nowy CPN?
14: Zbyt szybko o tym zapominamy.
13: Natomiast... O tym przypomina regularnie i Donald Trump wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
14: zamierzał
13: z tym zrobić?
14: Dlatego
13: ale to jest czas
14: zaproponowaliśmy
13: przyszły.
14: Podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
13: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
14: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
13: Czyli nie będzie CPN.
14: Natomiast jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego
13: programu. Panie ministrze, krótko, nie będzie CPN-u na tym etapie.
14: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
13: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
14: Panie redaktorze,
13: albo 10, jak dalej tak pójdzie.
14: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
13: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I tak
14: im
13: będzie.
14: Szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
13: tylko to nie jest odpowiedzialność
14: poziomu.
13: Rządu. Odpowiedzialność
14: Oczywiście.
13: Rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie zrobić.
14: Dokładnie.
13: Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
14: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby to
13: Dobrze,
14: sfinansować.
13: To kiedy będzie ta ustawa?
14: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu, natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych, ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa, natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować
13: nie
14: ten
13: będzie
14: pakiet.
13: Służyć. Czyli na jesieni będzie ten
14: tak,
13: projekt?
14: Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę
13: na
14: do tego.
13: Na jesieni? To znaczy kiedy?
14: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
13: Panie
14: to jest nic nadzwyczajnego.
13: Rozumiem. Czyli prost, nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie zostanie zanetowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
14: Nie, panie redaktorze, im szybciej te zyski się pojawią, tym oczywiście łatwiej łatwiej i szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych, natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy, tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę, ustawę, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce, retroaktywnie także poprzednicy
13: tak,
14: nasi...
13: Ale teraz tak, rozmawiamy panie redaktorze, o tym, kto jest winien. I pan już powiedział, wojna ja i mówię prezydent. I to jest jakby odpowiedź, której pan udzielił, w porządku, to rozumiem, ja się pytam o kierowców.
14: Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
13: A ja mówię o kierowcach.
14: O nieprawdziwych argumentach, które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
13: Ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego
14: lekarstwa. Nie zawetował, ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję i mielibyśmy jasność.
13: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zenda Krypto? Pana
14: zdaniem? Pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to śledztwo, które nabrało rozpędu.
13: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo mieliśmy ostatnio takie
14: zamieszanie. Takiej wiedzy, kto ma się obawiać. A czy mają się obawiać ci, którzy ewidentnie... To widać.
13: Marszałek dokładnie, województwa lubelskiego. Tutaj miał być zatrzymany, nie został.
14: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast to, co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiSu i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
13: mają
14: przyjęcie...
13: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
14: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiSu nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
13: A wie pan, kim jest X?
14: Nie mam pojęcia, kim
13: jest
14: X.
13: Słynna osoba X, której nie chciał wymienić premier.
14: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i osoba, która znała także Przemysława K.
13: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
14: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział, tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach, wskazywał jakieś kondominia, nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, wokół jego najbliższych współpracowników. Jak można...

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Śmiertelny wypadek na łódzkim odcinku A1. Kierowcy, droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Za chwilę szczegóły. Lubelska policja szuka sprawców uszkodzenia pomnika żołnierzy UPA w gminie Dołchobyczów w Lubelskiem. Polskie siatkarki wróciły wczoraj z Mistrzostw Europy z niedosytem. Teraz czas na krótkie urlopy. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem, na wysokości miejsca obsługi podróżnych, Stobiecko-Szlacheckie Zachód. Doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Dziś zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława P. Podczas dzisiejszego spotkania ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może go formalnie odwołać. Radosław P., przypomnijmy, został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę części wierzycieli. Nie przyznał się do winy. Lubelska policja szuka sprawców uszkodzenia pomnika żołnierzy UPA w gminie Dołchobyczów w Lubelskiem. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Co wiadomo o tym incydencie?
2: Policja informuje o uszkodzeniu napisów na pomniku w uroczysku Białystok. Ten pomnik to kamień na mogile 41 członków UPA, którzy w lutym 1946 roku polegli w walce z NKWD. Pomnik był uszkadzany już kilka razy, ostatnio w zeszłym miesiącu, i wtedy zareagowała ambasada Ukrainy, zauważając rosnącą wrogość wobec Ukraińców. Policyjne dochodzenie w sprawie tamtego incydentu jeszcze się nie zakończyło, a już ruszyło kolejne w sprawie wczorajszego zdarzenia. Dotyczy nienawiści na tle narodowościowym, uszkodzenia mienia, znieważenia pomnika i znieważenia miejsca spoczynku.
1: Na zegarach 2:02 to są fakty w RMF FM. Poprzedniej nocy w Portsmouth kilkaset osób utrudniało pracę policji po tym, jak do wybrzeży brytyjskich przybył kolejny ponton ze 140 nielegalnymi imigrantami. To drugi taki proces podczas minionego weekendu.
3: Protestujący blokowali drogę, którą zamierzano przetransportować imigrantów do bazy w hrabstwie Kent.